Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć gardkę przyjaciół, wiedzę.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodki.

0: znaj. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Jajka.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Rambo, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie.
3: Radio SK. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
7: Środa w miastach Śląska i Zagłębia będzie deszczowa. Dziś na przejaśnienia nie ma co liczyć, ale jeśli zastanawiacie się, co dziś ubrać, to lepiej długie spodnie i bluza albo kurtka, bo na termometrach maksymalnie 16 stopni. Na drogach ruch jak na razie płynny.
6: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Jest ta szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Odpowiedź ma być silna i stanowcza. Trwa operacja odwetowa USA wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Celami ataków mają być obiekty wojskowe. Do zestrzelenia śmigłowca Apache doszło wczoraj nad ciśniną Ormus. Dwóch członków załogi zostało wyłowionych z wodą za pomocą drona. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem, gdy chciał z powrotem wsiąść.

0: wejść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzut spowodowania wypadku kolejowego, ale nie tylko.
1: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
0: Mówi Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Wczoraj przesłuchanie mężczyzny zostało przerwane, bo ten źle się poczuł i trafił do szpitala. Koniec brawury na A1. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem.
2: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
3: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
0: Słyszymy od kierowców, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości.
4: SK Śląsk News.
5: Agnieszka Pucjas. Ekologiczna energia w Gliwicach. Gliwicki PEC wybuduje instalację, która będzie odzyskiwać ciepło z oczyszczonych ścieków, a następnie przekazywać je do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu. W ramach unijnego projektu uczniowie sosnowieckich szkół podejmują ekologiczne i społeczne działania.
6: Uczniowie tworzą sobie kąciki wyciszeń, kąciki do wspólnego spędzania czasu w szkołach, których brakowało. Tworzą różnego typu pracownie.
5: Mówi Katarzyna Karusiewicz z Fundacji Epikur.
7: Jankes,
8: Jankę, Kama
7: i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Welcome everybody. Środa jest, a my jesteśmy jak te blondynki w windzie, czyli razem. Słuchajcie, jeżeli komuś brakuje energii, to jest też kawa i Kama.
10: Tak, to prawda, ja też jestem.
11: Kama, cudownie, wspaniale, zapraszamy!
9: Wybierz sobie teraz albo Kama z mleczkiem, albo
11: no
9: Kama
11: wiadomo,
9: z mleczkiem.
11: No że Kama z mleczkiem. W sensie powiedziałem Kawa czy Kama? Jestem mój, pomyślałem, że powiem Kama z mleczkiem, a powiedziałem Kama z mleczkiem.
9: Słuchaj, to są meandry ludzkiego umysłu.

0: No co miałeś zawsze z fizyki?
1: No niestety 3, czasem w powiewach 4, jak nauczyciel już chciał mieć spokój, żebym się nie odzywał.
0: No dobrze, życzymy wam oczywiście samych dobrych ocen dzisiaj z samego rana i nie tylko oczywiście w środę 10 czerwca.
2: No i uwaga, mamy ważny komunikat. Nasz numer telefonu to 664-402-302 i czekamy na pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwoni z ważnym własnym komunikatem.
1: Mamy kwiaty, mamy czerwony dywan, mamy kamę, mamy Jankesa i mamy zabawki z Toy Story, ale ich nie oddamy, bo siedzą na oknie.
0: Ty nazywasz je jako zabawki z Toy Story, bardzo dobrze. Zapraszamy pierwszego słuchacza dnia tak zwanego.
1: 664-402-302.
2: W ogóle to jest o tyle dobra sytuacja, że można powiedzieć wszystko, czyli zarówno złożyć komuś życzenia, jak i przyznać się do popełnionego błędu, chociaż wiadomo, nigdy nikt z nas nie popełnia błędów, tylko koledzy nas popełniają.
1: Halo, dzień dobry, tu radio, ona Londyn, on Blondyn.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Kto dzisiaj?
0: Pierwszy słuchacz dnia. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Nieśmialcy dzwonią sami.
0: No, wiesz, no. Czy milionami słuchaczy?
1: Dobrze, przynajmniej naciągamy na impulsy ludzi. Halo.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
3: Dzień dobry.
2: Cześć. Wielkie brawo, już sukces tak naprawdę masz zaliczony i odhaczony dzisiaj, więc pytanie, co dalej?
1: No właśnie.
3: Jeszcze raz, bo słabo coś słyszę.
0: No tak, wiadomo. To był fantastyczny komunikat, słabo słyszę. No to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego. Jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił.

0: i round, i round, i round. Znowu Jadzia u nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetkach i nie tylko oczywiście. Słodka randka po rozstaniu z żoną. To Marcin Prokop jest dzisiaj na pierwszej stronie w Super Expressie.
3: A już wiadomo, z kim randkuje?
2: Z blondynką. Podobno to ciebie, Kama.
3: To nie ja.
2: A nie, to nie, a to kam stare zdjęcie ewentualnie może byś dali.
3: Słuchajcie, ale ważny dzień w historii Polski się wydarzył, bo Robert Lewandowski wybrał się na kebaba.
2: To jest kręcę,
3: no. Z Bagim i Łatwo Gangiem.
0: Bo obiecał kiedyś podczas tego streamu sławnego, powiedział, że pójdzie, no i poszedł. I patrzymy, że były żarty na kebabie, były śmiechy, a Robert nawet tak się wyluzował, słuchajcie, że w czasie tego kebaba, który był streamem jednocześnie i vlogiem, powiedział do kamery dupa.
3: Pip.
0: Tak powiedział.
2: Takiego słowa
0: naprawdę?
2: Tak.
0: Taki był wylosowany, no.
2: W radiu zaraz mówią, później cytują.
1: Konkretnie, dupa wołowa. Bo prawdziwego kebaba z baraniny już nie ma.
0: Nie ma.
3: Nie ma.
2: Dobra, lećmy dalej. Maja Chwalińska, nasza cudowna dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, nie wiedziała, że na kortach Rolanda Garrosa oklaskiwał ją sam Brad Pitt.
0: Tak jest.
4: Ten całe wyjątkowy... szczęście, grałabym jeszcze gorzej.
0: No właśnie, dobrze
2: tak powiedziała.
0: Dobrze, że go nie zauważyła. No. Jadziula, ty byś się cieszyła, jakby kto cię oklaskiwał, siedział tutaj z tyłu na kanapie i nas podglądał.
1: Ja wiem. Eugeniusz Bodo albo Józef Piłsudski.
3: Ten wąs nie jednym dreszczem trząsł.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Czy by zapytał naszych słuchaczy jeszcze, gdzie oni mieli, znaczy, gdzie, to nieważne, gdzie by mieli dreszcze, ale jeśli chodzi o, no kto no, w przypadku naszych słuchaczy, jakby to by było? No? Nie potrafię nawet tego pytania złożyć.
0: Kto w was wywołuje dreszcze?
2: Dajcie znać! Czekaj!

0: Ale ładnie gramy, ale ładnie gramy. Jeszcze raz to powiem, ale ładnie gramy. 6:30 za chwilę.
1: Mam wreszcie, jak tak ładnie gramy. Aż.
0: Wszędzie. One też ładnie grają. Piłkarki się pojawią, no, polskie.
2: Szkoda, że tak ładnie nie zarabiają, jak ci faceci.
0: No i szkoda, że przegrały. Za chwilę o tym Marcin Procki.

0: Reklama.
1: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
2: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tigo i odbierz ofertę specjalną. Jazdy dla całej rodziny.
1: Zapraszamy do nowego salonu Cherry JKK Moto w Katowicach przy ulicy Kościuszki 215. Czekamy z pełną gamą samochodów testowych.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki WellFitness, wellfitness.pl.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
16: Na drogach przybywa aut, ale na razie bez większych korków. Jazdę utrudniają Wam głównie drogowcy, na przykład na warszawskiej

0: Bieruniu czy S1 w Lędzinach. Coraz większy ruch natomiast na 86 w Katowicach i A4 Smysłowic do Katowic. Dziś maksymalnie 16 stopni.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Zbliża się 6.30, czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna. Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. A w Jaska News sprawdzamy sytuację na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96 zł. Benzyna 98, 6,61, a olej napędowy 6,40 zł. To oznacza kilkugroszowe wzrosty w porównaniu z wtorkiem.
4: SK Sport News.
3: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim szóstym i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
5: Halo, dzień dobry, witamy w środę 10 czerwca, w pół do siódmej już teraz.
6: Była u nas Jadzia, mówiła, że w niej dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo. A w was kto albo co?
7: Siemanko SK, zdecydowanie największe dreszcze wywołuje widok szefowej, która porusza się po placu szybszym krokiem niż zawsze, więc wiadomo wtedy, że coś jest nie tak. Pozdrawiam.
8: No i trzeba wtedy ruchem konika szachowego zrobić szachmat.
5: A ona krzyczy, taramaty,
9: taramaty.
5: Męskie granie za każdym razem też we mnie wywołuje dreszcze.
6: No niby takie męskie, ale tam jednak będzie głos damski też. Ja się

0: Słuchajcie, coś wam do kawy dolali? Czy o co
1: nie, po prostu my mamy dreszcze od samego rana i co więcej, nasi słuchacze również.
2: Zgadza się, pytamy o dreszcze.
3: Największe dreszcze wywołuje mechanik. Nie wiesz, ile musi zapłacić.
0: Oj tak. Jedziesz wymienić olej, a on mówi, proszę pana, jeszcze pół silnika trzeba.
2: I wyprostowałem panu kierownicę.
0: 6 tysięcy złotych, poproszę.
2: Słuchajcie, dreszcze to miały dziewczyny. Dziewczyny z Czech, nagie Czeszki, weszły bez ubrań do stawu po polskiej stronie Tatr u nas.
1: No tak nie wolno, nie?
2: No nie wolno, złamały przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sieci krąży nagranie. Nagie Czeszki.
0: Z dziennikarskiego obowiązku, ale tylko z dziennikarskiego obowiązku,
1: no.
0: Poproszę o linka.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Ale wolny internet tutaj dzisiaj mamy.
5: Reklama.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025.

0: Teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MGZS i MGHS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: 8 lat Prizero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
4: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
5: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
6: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: I po reklamie.
10: Skacz.

0: Radio SK.
1: Wreszcie to wywołuje komunikat przy kasie. Jak płacisz, transakcja została odrzucona.

0: Siekiera, siekiera, za 13 minut, 7.
1: Siekiera, siekiera, czyli Sarah James dzisiaj obchodzi urodziny.
0: Oraz Nergal dzisiaj obchodzi urodziny.
1: A gdyby oni tak ładnie razem zagrali, jakby to zabrzmiało? Ja czekam na ciebie i jestem, proszę usłysz mój... Tak, to jest to. No dobrze, to przejdźmy do naszej słuchaczki, która dzisiaj obchodzi urodziny też.
0: Jest też niezła artystka, Ola z nami.
2: Ola.
1: Godziny. Proszę, usłyszmy twój głos. Cześć Ola, witaj na antenie Radia
3: SK. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Ola gra w wersji...
4: Proszę na siebie.
5: Ale jednocześnie, Ola, ja muszę z tobą jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo pierwsze zdanie, jakie do nas napisałaś, ja może nie zasługuję, ale mam urodziny.
1: Co
5: jak nie zasługujesz?
1: No
5: jesteś,
1: znaczyć,
5: tak. Dziewczyno, jesteś tego warta.
1: Okej. Przekonałaś mnie, kama. Halo?
0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
3: Chyba
0: no. No właśnie, no.
1: Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
3: No, wstałam właśnie dopiero i będę szykować się do pracy.
0: A jak ty się czujesz jako starsza o rok? Bo to jest taki moment, kiedy człowiek się budzi i sobie coś

0: uświadamia. Co ty sobie uświadomiłaś dzisiaj o poranku, czy jeszcze nic?
1: Jeszcze nic, bo dopiero otworzyłam oczy.
2: No dobrze, a czego tobie życzyć, Olcia?
1: No, nie wiem, wszystkiego dobrego może.
0: Ale...
3: Rozchyl portfelik, okej. Okay. Zrób miejsce, bo wkładamy 100 zł.
4: Widzisz, Ola, powiedziałam na początku, jesteś tego warta.
2: Sztuka urodzinowa dla ciebie, wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się, niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie.
0: No.
1: Dziękuję bardzo.
4: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę.
5: Radio SK.
0: Gipsy Kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny.
2: Dla mnie masz Tyla, dokładnie.
0: To nie to.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Dawid Pociadło pochodzi z Dąbrowy Górniczej, nie jest honorowym obywatelem tego miasta.
1: A być może dziewczyna z paletką za chwilę dostanie honorowe obywatelstwo.
2: Gdyby Dawid Pociadło zdobył taki wielki srebrny talerz, to może też by dostał takie obywatelstwo.
1: Ale on jej śpiewał 100 lat, 100 lat.
0: A to za mało. Nie, to co? I gdyby zaśpiewał na Rolandzie, to tak, ale nie tutaj.
1: Teraz wszyscy kochają Maję Chwalińską i o tym za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławomir Peśko. Mam dla was coś naprawdę.
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, czy do wygrania jest?
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
12: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
18: Disney Plus.
19: To jest mój czas.
18: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
20: Mam propozycję.
21: To nie jest jakaś wkrętka?
18: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
23: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
24: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
25: To będzie

0: Ostatnia reklama.
1: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki WellFitness, wellfitness.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii, www.tauron.pl.
6: Coraz większy ruch i korki na A4 Smysłowic do Katowic. W Katowicach ciasno na Korfantego, Trzech Garbach do Ligoty, Kościuszki w stronę centrum i 86 w obu kierunkach. Ciasno też na DK94 w Siemianowicach Śląskich. Dziś deszczowo, maksymalnie 16 stopni.
5: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki WellFitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. WellFitness.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
8: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
7: A przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie we wrześniu, a swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy, mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy.
9: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
7: No, taksówkarze domagają się na przykład wprowadzenia wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób poprzedzonych egzaminem. Są chęci, a wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
10: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła.
7: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
11: SK Śląsk News.
6: Agnieszka Kucjes. Pod Chorzowską Estakadę wróciły linie autobusowe numer 190, 192, 632, 664, 830, 840, 840N, 998, M3 i T9 oraz tramwajowe o numerach 17 i 20. Szczegóły na transport.gzm.pl. To miejsce do budowania relacji między mieszkańcami. W szkole podstawowej numer 16 w Siemianowicach Śląskich otwarto klub integracji międzypokoleniowej.
12: Dzień dobry, witamy w środę, w pół do piątku, 10 czerwca.
13: Tak jest, połóweczka tygodnia, coraz bliżej do weekendu.
14: O, słowo weekend wywołuje u mnie dreszcze.
13: A u was? Co wywołuje dreszcze? Jadzia dzisiaj zdradziła, że Eugeniusz Bodo. A u was?
15: Eska, u mnie dreszcze wywołuje, gdy potrzebuję do toalety, a jej nie ma w pobliżu.
13: A, jakoś to rozchodzę.
12: No to jednak, że

0: Dzisiaj na zewnątrz trochę chłodniej niż wczoraj w całym kraju, no to mogą pojawić się dreszcze.
1: Cześć, Eska, jestem kierowcą zawodowym. U mnie dreszcze wywołuje widok ITD. Pozdrawiam.
2: To są tak zwane krokodylki.
0: No, rzeczywiście.
3: Mam deciki.
0: Byłaś kiedyś na takim...
3: Kiedyś chcieli ważyć mój samochód, ale powiedziałam, że dużo zjadłam i że to nie ma sensu, żebyśmy się spotkali rano na czczą.
2: Słuchajcie, ale a propos zwierząt, mam newsika krótkiego.
0: Dawaj.
2: Okazuje się, że...
0: Czy, a propos zwierząt?
2: W sensie, a propos zwierząt.
3: Okej.
2: Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma Science, więc poważna gazeta. Pokazują, że, uwaga,

0: trzmiele mają bardzo złożone myślenie i owe trzmiele potrafią rozwiązywać złożone problemy tak samo jak szympansy.
1: No w Polsce jest nawet miasto Trzmiel, ale nie ma miasta szympansów.

0: Vivaldi na antenie Eski. 4 pory roku, 15 po 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy oczywiście, dzwońcie 664-402-302.
2: Ach, aż normalnie dreszcze dostałam. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze eskowe nagrody. Trzymajcie telefon przy uchu, jedna sekunda na powiedzenie dobrej odpowiedzi.
0: No to jeszcze dla dopełnienia formalności, te nagrody to jest worek naszych gadżetów, jak zwykle odwiedziny w piwnicy i wrzucimy wam wszystko, co ma logo Eski.
2: Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię, osobo?
3: Kornelia.
0: Kornelia, osoba grająca.
4: Pierwsze. Dziękujemy, że masz telefon przy uchu. Leźmy, uwaga, pierwsze. Mhm.
0: W Kubusiu Puchatku, taka bajka, smutny zawsze był, uwaga, prosiaczek,
2: chrum chrum,
0: osiołek,
2: io, io,
0: czy tygrysek?
3: Osiołek.
0: Oczywiście,
2: osiołek, wesołek. No, no właśnie.
0: A sam Kubuś zawsze mówił, że...
5: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
4: No, no, uwielbiamy. Wspaniała bajka, bardzo mocno polecamy.
0: Drugie.
4: Oczywiście. Lećmy z drugim.
2: Wytłumacz zasady gry w bierki.
3: Patyczki. Żeby drugiego nie
2: rozwiózł
3: patyczka.
2: Dobrze. Bardzo prosimy, weź telefon do ucha,
4: naprawdę,
2: bo ledwo cię
4: słyszymy.
2: Słychać. No
4: za
2: właśnie.
4: Chwilę już w ogóle ciebie nie usłyszymy. Ale no. Uwaga, siano i słoma to samo, tak czy nie?
3: Nie.
0: Zna się, kurde, zna się.
4: Dobrze, że jest taka poważna. Dobrze.

0: No jakbyś obstawiała, to jest prawdziwe czy oszukane?
1: Prawdziwe.
0: Niestety.
2: Nie.
0: To jest komputer! Teraz takie rzeczy robi AI. Niestety.
2: A myślałam, że to by czerwone gitary grają.
0: To konkretnie
3: tak brzmiało.
0: Wiecie, jak nazywa się ten zespół?
4: No.
2: AI-e.
4: AI-e.
2: Dziękujemy pięknie. Zapraszamy kolejną osobę. 664-402-302. Halo, halo, dzień dobry. Halo, kto tam? SK?
0: Ojej, Jezu, kosmos.
5: Halo, halo, jestem.
0: A możesz wyłączyć te zestawy głośno mówiące i słuchawkowe?
2: Albo szybę zamknij w samochodzie.
0: Albo się rozłącz.
5: Okej.
2: Okay. Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas trudne, bo nie słyszymy was prawie w ogóle, kochani. Ale dobra, no próbujmy.
0: O, uwaga.
6: Piąte. La cucaracha, to po hiszpańsku.
3: Drabina, karaluch, czy nazwa najpopularniejszej plaży w Meksyku?
5: Karalu.
0: Dobrze, kurde, Karalu.
2: Jest taka fajna gra, planszówka.
0: Nie reklamuj, nie reklamuj.
2: Nie reklamuję, nie reklamuj. Że jest. No.
6: Szóste.
0: Którego czerwca zacznie się kalendarzowe lato?
5: 21.
3: Brawo.
0: Dobry gość.
2: No i uwaga.
0: Uwaga.
6: Siódme.
2: Budzisz się w czwartek rano, obok ciebie leży kama. Co mówisz do niej?
5: Dzień dobry, jutro mamy piątek, piątello, kama.
2: Ale
3: i tak nie. To można, tak? Widzicie, no to jest facet z klasą, to jest dżentelmen.
2: Wychodzisz od razu.
3: Fantastycznie, wielkie gratulacje, mamy dla ciebie zestaw eskowych gadżetów, tam się znajdzie torba, butelka oraz kilka innych fajnych rzeczy. No i jeszcze szybkie orędzie do narodu, co byś chciał powiedzieć Polkom i Polakom?
5: Pozdrawiam wszystkich, zaczynam właśnie urlop.
3: Rozłącz!
0: Czy ja mogę odpowiedzieć na siódme pytanie?
3: No.
0: Ejka.
2: No, prosimy.
0: Kama. No. My ten tego, czy nie wczoraj? I said,

0: śpiewają, mówią, rapują Kamagochi.
1: Kamagochi.
0: Kamagochi, Kamagochi. Tutaj Janka jest Kamagochi i Wiktor.
2: Bić, spać i nakarmić mnie. To wszystko się zgadza.
0: 5 minut po godzinie 7.
3: Czy my przypadkiem nie pracujemy w budżetówce? Chyba nie, nie?
0: No chyba nie.
3: Halo, panie prezesie, my jesteśmy budżetówka, czy nie?
0: Chyba nie.
2: Jakby była 13 wypłacana, to ja chętnie.
3: O podwyżkach dla budżetówki za chwilę.

0: się na sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
7: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14.

0: Grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
1: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14.

0: z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda JQ przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
11: Spory ruch i korki w obu kierunkach na 86 w Katowicach. Na tej samej trasie ciasno też na granicy Będzina i Czeladzi. W Katowicach postoicie też na Korfantego i Trzech Garbach do Ligoty. Natomiast z Jaworzna do Sosnowieckiego Outletu korek na DK79. Dziś deszczowo, maksymalnie 16 stopni.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: Dokładnie 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Wrze w Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty, więcej o tym w newsach o 8. Surowa ocena rządu Donalda Tuska. 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu źle oceniło jego działania. 33% wystawiło dobrą ocenę, a 13% nie ma zdania.
13: SK Sport News.
12: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. Trwa druga partia. W tym momencie jest 6-4 dla Polaków. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza, a ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
14: Welcome everybody, 31 minut po 7, środa, 10 dzień czerwca, tu Radio SK.
15: No i od samego rana, jakoś tak przez przypadek trochę nam wyszło, pani Jadzia zdradziła, co u niej wywołuje dreszcze.
14: Eugeniusz Bodo!
15: No i Józef Piłsudski, ale pytanie, jak tam u was?
16: Siemanko, u mnie dreszcze wywołują lekcje odrabiane z synem, najlepszy przedmiot, matematyka, zawsze ją kochałem. Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
15: Ciekawa jestem, jaką ocenę dostał nasz słuchacz ostatnio.
17: No wiadomo jaką.
14: To może szybki teścik?
18: Ile to jest 9 razy 8?
19: 9 razy 8? O Boże, 78. Nie.
17: Nie.

0: Znacie tą teorię, że wszystkie kawałki już kiedyś były i wszystko było zagrane?
1: Nie, a co?
0: Bo to jest Roxy Węgiel. Ten noc, ten dzień.

0: Słuchajcie, na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma zielonego pojęcia, kim dzisiaj jest.
1: Ja to właśnie okulary? Widzę, ja to właśnie widzę.
0: Tam, ja jeszcze nie widziałam tego.
2: Mało przerabiania.
3: Pokaż, pokaż.
1: Nie.
3: Jestem znaną postacią? Wszyscy mnie znają?
1: Tak.
3: Jestem łatwogangiem? Łatwogang?
1: Nie jesteś łatwogangiem.
0: Mogę ci powiedzieć tylko tyle, tak w kontekście dzisiejszego naszego tematu, że wywołujesz dreszcze.
3: Czyli jestem
1: kleszczem.
3: Jezusie, gdzieś powiedzieliście, że jestem człowiekiem.
1: Jesteś, to już możemy od razu powiedzieć. Jesteś człowiekiem, wszyscy cię znają, to jest na tyle, jeżeli chodzi o nasze podpowiedzi.
0: Ale teraz wy dajcie podpowiedzi Jankesowi na eskowym messengerku. Nagrywajcie podpowiedzi tak, żeby może najpierw nie zgadł, ale potem może, żeby zgadł.
1: Tak, żeby się kręcić dookoła, ale nie powiedzieć wprost, kim jest Jankes, bo zdjęcie jest na Instagramie, Jankes ma blokadę założoną, nie może tam wchodzić.
3: Jestem znaną... A jestem Polakiem?
1: Nie powiem ci tego.
3: To czyli już nie jestem Polakiem.
1: Byłoby za dużo, za łatwo.
3: Czyli nie jestem Polakiem.
1: Przypominamy, że masz trzy
3: szanse.
1: Czy
3: jestem aktorem?
1: Od teraz masz trzy szanse wskazania konkretnych osób, konkretnych rzeczy, przedmiotów, typów. I jak spalisz swoje trzy szanse, to będziesz musiał się przebrać za tę osobę, za ten przedmiot.
3: Dobra, jestem mężczyzną, jestem znaną postacią, jestem z zagranicy. Wszyscy mnie lubią, czy nie wszyscy?
1: No nie, no nie wszyscy.
0: To się okaże.
1: Nie ma na świecie kogoś takiego, kogo lubią wszyscy.
0: Nie jesteś zupą pomidorową,
1: pamiętaj.
4: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.

0: chcesz, spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabe. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana.

0: godzinie pod tytułem Wkręcanie.
1: Dzisiaj Kamil stanie się kobietą. To jest niesamowite, jak on potrafi tak zmienić swój głos.
2: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą. Au!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionej Iwona po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
4: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
5: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
4: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
5: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
4: Tak, też. Właśnie, aha, bo tu jest duży problem. To
5: no
4: też
5: to dobrze.
4: Jest problem.
5: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
4: Nie rozumiem, jakimi światłami?
5: No, światłami kolejowymi.
4: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
5: No już mówię. Jeżeli, proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
4: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
5: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
4: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
5: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
4: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
5: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
4: Wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
5: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
4: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogę wam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
5: Proszę pani, jeszcze sekunda, tak? To szokuje panią bardziej Rafał.
6: Cześć Monika, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Nie, z Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiecham się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i pięknie, dziękujemy bardzo, zapraszamy, polecamy, jutro ciąg dalszy nastąpi. Coś jeszcze?
1: Dwa kleszcze.
0: Co dwa kleszcze? Nie dwa kleszcze, tylko dwa kuby.
1: Kuba i Kuba.
0: Stygnie lato, no właśnie, to już za chwilę.

0: Za chwilę ósma, Ariana Grande, internet się o nią martwi, że już nie jest taka grande, że chudnie w oczach podobno i aż tak niezdrowo, niebezpiecznie.
1: Teraz miała tam problemy żołądkowe, dlatego tak.
0: Okej. Ty masz problemy z osobowością, Jankę, od kilkunastu minut.
1: W żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, kim jesteś cały czas.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Pamiętajcie, żeby rzucać podpowiedzi na eskowym Messengerku, tak, żeby Janki w pewnym momencie zgadł, ale pomęczmy się trochę z nim, co?
0: No, chcesz pierwszą?
1: Dajcie jakąś fajną podpowiedź od słuchacza.
0: Ta jest naprawdę fajna. Jak grałeś kiedyś w gry, to będziesz wiedział.
3: O, Jankes, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę.
1: O, drużyna pierścienia.
0: Słuchaj, jak to mówi młodzież?
2: Tak myślisz?
0: Handluj z tym.
2: To źle myślisz.
1: Drużyna pierścienia. La la la la.
0: Ty sobie myśl.
2: A może to o jubilera chodzi?
1: Pierścionki, coś?
0: Czy możecie się uciszyć, bo zaraz Marcin Procki?
1: Marcin Procki.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC.

0: Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
14: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
15: Dziś 16 stopni. Przyda się wam parasol. W Katowicach korek na DTS-ce w stronę Sosnowca. Ciasno też na 86 w obu kierunkach i A4 z Mysłowic do centrum Katowic. Na wlocie z Mikołowa do Katowic też chwilę postoicie. A dalej na Kościuszki w stronę centrum. Korek też na Trzech Garbach do Ligoty.
14: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Well Fitness P.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, a do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem. Zalane zostały ulice także w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
17: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
16: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, tu przed intensywnym deszczem. A ponad 60 pożarów w Belfaście w Irlandii Północnej. To po zamieszkach, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. Po ataku wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków. Sprawca ataku ma dziś stanąć przed miejscowym sądem, a w Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała tam policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowania.

0: znaną postacią, jesteś łysy i jesteś Polakiem, a nie z zagranicy.
1: O, no jak teraz nie zgadniesz, to ja nie wiem.
2: Łysy Polak. No, no, kim strzelam! Jesteś? Dawaj, no dawaj.
3: Czy
2: dawaj.
3: Jestem wysoki?
4: I tak, i nie. A.
2: Średni bym powiedział.
1: Średni, nie wiem, na zdjęciu siedzisz.
2: No. Ty, no nigdy go nie mierzyłem, nie wiem, no.

0: Sofia. 9 minut po godzinie 8 tutaj SK.
1: Ciekawe, co słychać u Alvaro Solera. Czy dalej jest taki ładny, jak wtedy, kiedy nagrywał ten kawałek? A to już parę lat temu było.
2: No wygooglaj sobie.
0: Wygooglaj.
3: Kiedyś byłem na Soler.
1: Spaliłeś
2: Solarze.
1: Się?
3: No, jego, ale raz go byłem.
1: Nie róbcie tego. Szanujcie swoją skórę. 10 minut po godzinie 8.
2: Słuchajcie, Wiktor kiedyś był królem torrentów.
1: Tak.
2: I jest szansa, że znowu nim zostanie.
1: Ja pamiętam, kiedyś z Napstera się piosenki ściągało nawet.
2: Tak, było.
3: No, to było.
2: A mówię o tym dlatego, że Polacy masowo wracają do torrentów, czyli do ściąganych nielegalnie z internetu odcinków, seriali i filmów. No.
0: Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ciekawe, no.

0: Słyszysz, co oni śpiewają?
1: Że o tym...
0: Mr. Know It All.
1: Mr. Youngest.
0: Czyli facet, który wie wszystko. Czyli w ogóle nie ty.
2: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem.
3: Kim jest Youngest?
2: No rzeczywiście nie wiem, ale mam pewne... Dobra, mam pytanie. Mogę?
0: Masz trzy strzały,
4: masz trzy strzały,
0: możesz
4: strzały,
0: już w ogóle wskazać konkretną osobę.
2: Jestem, jestem... Ja jeszcze ani jednego nie wykorzystałem.
0: Jeszcze nie, jeszcze masz zero.
2: Ale czy mam coś wspólnego ze sportem, czy... Tak?
4: Tak!
0: Tak?
4: No oczywiście.
2: Dlaczego ty masz taką odpowiedź, że ma taką odpowiedź?
4: Bo on się nie zna, bo jest, jak to uznaliśmy, specyficzne.
0: Nie, po prostu
4: napiszę ci na SMS-em, Wiktor.
0: Ja wiem, już teraz
4: wiedział.
0: Wiem, o czym mówisz, tylko ta postać na tyle długo żyje, to też jest podpowiedź, że z różnymi rzeczami miała w życiu
4: jest
0: styczność.
4: Jest człowiekiem wielu talentów.
0: Dokładnie. No.
4: Zupełnie jak ty, Jan.
0: Faktycznie sport był w życiu tej osoby na pewnym etapie kariery.
4: Mm.
2: Dobra. No. Czy mam coś wspólnego z muzyką? Czy jestem artystą?
4: Tak, oczywiście. Jest człowiek wielu talentów.
0: No. A nie chcesz podpowiedzi od słuchaczy?
2: Poproszę. To masz.
5: Hej, Youngest, wszystkie dziury miłością można załatać.
0: No to takie ogólne.
1: Łatwe!
0: I z tym się wiąże też...
4: Poczekaj,
0: z tym
4: się jeszcze wiąże. Nie wiesz.
2: Naprawdę nie wiem teraz. No.
0: To słuchaj dalej.
2: A mam propozycję, mogę? Pierwsze...
4: Dawaj, strzał.
2: Czy jestem Szymonem Marciniakiem sędzią?
0: Pierwsza szansa nie wykorzystana.
4: Co on ma z muzyką wspólnego?
2: Jest łysy.
0: Gra na gwizdku, co ma wspólnego.
4: No dobra, to posłuchaj kolejnych podpowiedzi, może będzie łatwiej.
0: Ta jest podobna do poprzedniej.
6: Youngest, nie jedna mała przez ciebie ryczała.
2: O. Rycz, mała, rycz, płacz, maleńka, płacz, teruridurara.
0: Nie, kto śpiewał?
1: Wodo!
2: To była grupa Vox, jest takie radio.
0: A wiem, o kim myślisz.
2: Jest taka radio, Vox FM jest takie radio.
0: Myślisz o tym łysym, co w grupie Kombi gra i trąbi?
4: Ale
0: też nie jesteś
2: nim. Nie pomyślałem o nim, ale...
0: Ja nie powiedziałem tego!
1: Idźmy dalej!
4: Proszę, rzuć kolejne podpowiedzi, bo tu dziecko we mgle jest. No.
0: Proszę.
6: Jedno z najbardziej znanych głosów.
0: O. Wokal masz znany.
4: Głosów. Przypominamy, jesteś łysy.
0: Oraz?
7: Dla ciebie rodzina wcale nie musi być własna.
4: To jest świetna podpowiedź.
0: No jak się wie, to jest świetna. Jak się nie wie, to nie.
4: Ma coś związanego z muzyką, ma coś związanego ze sportem, ma coś związanego z rodziną, która nie musi być własna. Jest łysy
0: i ostatnia,
4: ma fajny głos.
0: Ostatnia podpowiedź.
8: Dawaj. No ja bym, Youngest, powiedział, że jesteś osobą, która specjalizuje się w azjatyckich sztukach walki.
0: O!
4: Sport! Sport, proszę pana, mówiłam.
2: Azjatyckie sztuki walki.
7: A ja?
0: To ty może sobie pomyśl, a my coś zagramy.
2: Czy ten pan miał urodziny jakoś dwa dni temu, wczoraj, przedwczoraj, coś?
1: O kim myślisz?
0: To posłuchaj tej podpowiedzi.
9: Ten człowiek urodził się tego samego dnia, co ja, 8 czerwca.
0: A kiedy był 8 czerwca?
2: No dwa dni temu.
0: No właśnie. No, kim jesteś?
2: Dawaj. Ja jestem King Bruce Lee Karate Miss.
1: Piotrek Frączewski.
0: Tak?
2: Słuchajcie, Piotrek Frączewski jest łysy?
0: No a nie? A
2: co, nie
0: a
2: wiem,
0: ma włosy?
2: Nie widziałem. Widziałeś pana Kleksa?
0: Tak.
2: Pan Kleks ma dużo włosów.
0: To jesteś ty, kochanie.
4: I wiesz co?
1: Pokaż to.
4: Tak jak zawsze mówię, że wyglądasz lepiej, bo zawsze wszystkie postacie mają włosy, to jednak tym razem lepiej ci te

0: Tutaj Radio SK, 26 minut po godzinie 8. Wcześniej graliśmy Kubę i Kubę. Mm-hmm. I graliśmy też dzisiaj z Kubą.
1: Mm-hmm. Wszystko a się jak to poszło?
0: To tylko wie Marcin. Marcin Trocki ci powie. No zostań.
2: Jan

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl. Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga. Cień objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
16: Dziś 16 stopni, jest deszczowo, a na drogach ślisko. Korki w obu kierunkach na 86 w Katowicach. Ciasno też na A4 z Mysłowic do centrum Katowic, DTS w stronę Sosnowca, Kościuszki do centrum i Trzech Garbach do Ligoty. W Mikołowie korek na Gliwickiej, a w Lędzinach na S1.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany. Teraz historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie.
20: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta.
19: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. Pewna wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów na inaugurację podczas turnieju w Chinach. Podopieczni Nikoli Grbicia 3-0 pokonali Kubę, a już jutro mecz ze Słowenią.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
22: W radiu SK.
23: To na cześć mojego synka Kubusia. Dzisiaj wygraliśmy z Kubą.
24: Oczywiście. Z jakim Siatę? Kubą?
23: Kubą, a my jutro też wygramy. I bardzo
25: ja
23: dobrze.
25: Ja chciałam tylko zauważyć, że on notorycznie wygrywa z tobą, jeżeli chodzi o przespane noce. W przeciwieństwie do ciebie.
26: Wróćmy do dreszczy na chwilę, bo dzisiaj pani Jadzia powiedziała, że dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo w niej oraz Piłsudski. A w was?
27: U mnie dźwięk telefonu, to znaczy dzwonek mojego starego.
26: Ale to zabrzmiało.
23: chodziło o stary telefon, czy o...
0: Ej, stary, pokaż dzwonek.

0: 8.38. Kiedyś miałem taki stary samochód i zawsze miałem dreszcze, jak jechałem na przegląd, czy się uda.
1: No.
0: Czy nie?
1: Ja miałem takiego fajnego pana, co nawet nie trzeba było samochodem przyjeżdżać.
0: Co? Co? No, ale każdy kiedyś miał takiego pana, no.
1: Tak.
2: No. Niech mam pojęcie, o czym wy mówicie.
0: No, o pogodzie. Dzisiaj naprawdę na zewnątrz chłodniej niż wczoraj.
1: Tak.
2: I to wywołuje dreszcze, dlatego dzisiaj się was pytamy, co u was wywołuje dreszcze.
0: Halo!
3: Witam serdecznie. We mnie dreszcze wywołują panie z Urzędu Skarbowego. Inni wywołują dreszcze, ale nigdy nie proszę o jeszcze.
0: No i przestań, wystarczy płacić na czas.
2: Ale wiecie, jak musi być smutno paniom z urzędu, że nikt nie prosi, daj więcej, więcej no podatku dawaj.
1: Dostałem w tym roku zwrot, nie będę się chwalił, ale zrobili mi zwrot.
0: Kiedy? No właśnie, bo
1: jeszcze przysłali.
0: Już?
1: No, jak jeszcze nie przysłali, to już ci nie przyślą, nie łudź się.
0: Tak? To ja miałem mieć zwrot, ale no dobra. A ktoś jeszcze w sprawie
2: dreszczy? Może na wspólne konto, może żona wyda.
4: O dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie, jak płacisz, transakcja została odrzucona.
1: O, pan też nie dostał zwrotu.
5: Jankę i Wiktor.
6: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
8: Autopromocja.
6: Reklama.

0: TV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
9: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
10: Już od czwartku!
9: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: 11 minut i będzie z nami godzina 9. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj środa, w pół do piątku. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie.
1: A teraz uwaga, kolejna wiadomość, łamiąca wiadomość prosto od Kamili.
0: Dawaj!
2: Potraficie swój PESEL na pamięć?
1: Ja potrafię. 840401.
0: Ja też 95.
2: Co? Słuchajcie, że się to pomyliłem. Może się okazać być ważne, bo już niedługo zakup droższego zegarka czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym podaniem numeru PESEL właśnie.
0: A to ja nie mam takich problemów.
2: Te zasady obejmą wszystkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro.
1: Okej. Fajnie, że to powiedziałaś, Kama. Dobrze posłuchać sobie, co by było, gdyby było mnie stać na drogie zegarki i dzieła sztuki.

0: jeśli chodzi o muzyczne przyjemności, czyli Bruno Mars. Nie mów Mars od tyłu.
1: Nie powiem.
0: Nie mów. Na Antenie Radia SK 5 minut do godziny 9.
1: Fajna ta środa, naprawdę. Takiego dnia życzymy sobie i wam, żeby jeszcze trwał do wieczora, jak dzisiejszy poranek.
2: A jak wiadomo, wszystko to, co zawsze Jankes powtarza, środa to w pół do piątku.
1: Tak, to już za chwilę. Środa to dzień na hity na czasie.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Media Expert, panie masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie klik.

0: Zestaw Hot Dog Standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
15: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
16: Przez cały dzień będzie deszczowo, na termometrach maksymalnie 16 stopni. W Tychach miejscami, głównie w rejonie skrzyżowań, przytyka się DK 44. Na tej trasie, na wysokości robót drogowych, postoicie też w Mikołowie i Bieruniu. W Lędzinach drogowcy utrudniają Wam jazdę S1. W Katowicach korki nadal na trzech garbach.
15: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponował, by w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznaje premier Donald Tusk.
18: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek. Aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
17: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich na Śląsku opóźnionych. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło w Katowicach. Nie działa system kontroli położenia części rozjazdów, dlatego ruch pociągów jest wstrzymywany. Opóźnienia sięgają kilku 10 minut, a część kursów została odwołana. A już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
19: SK Śląsk News.
16: Agnieszka Kucjes. 87 razy interweniowała tej nocy Śląska Straż Pożarna. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie bielskim i Bielsku-Białej oraz Katowicach.
20: Przede wszystkim związane były z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
16: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.

0: Jerzy Kryszak, Kabarek Jurki, The Harpagans, Konopian, Spiersi, Beata i Baim. W ten weekend w Parku Grabek startują Dni Czeladzi i SK Music Tour. Imprezę poleca Radio SK.
1: Oj, w Realu chyba będą porządki, coś tak czuję. Porządnie wam zagram, to mogę obiecać, bo będzie Dua Lipa, będzie Dawid Podsiadło, Rita Ora, Maciej Musiałowski i Flora, a na początek Summer i Back to Friends. Mówiłem, że będzie fajnie. 9:30 na zegarach, w SC już grają. Środa, 10 czerwca, Michu Sopkowski, witajcie, zapraszam.

0: Katy Perry na antenie Radio SK, to Hot and Cold. W jednej z telewizji śniadaniowych, którą mi tu Janka Skama i Wiktor zostawili w spadku po poranku, wyświetlił się materiał przed chwilą, 40-lecie Mietka Szcześniaka na scenie. I tak się zastanawiamy z Marcinem Brodskim z Newsów, czy on się na tej scenie urodził? To przecież młody chłopak, świeżo wygląda, dobrze naprawdę. Sprawdzamy wiek w sieci. W lipcu Szcześniak, moi drodzy, uwaga, skończy 62 lata. Mietku drogi, nie widać, nie wiem jak to robisz, więc nauczaj. Jeszcze nie teraz przecież, ale kiedyś ta wiedza może mi się przydać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, za moment, później Rita Ora.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz Tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To dwa dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gips na antenie Radio SK to Róż. Czy na przyszłość polskiej i męskiej siatkówki można patrzeć przez różowe okulary? Dużo wskazuje na to, że tak. Inauguracja Ligi Narodów 2026 i Polska, która dosłownie kilkadziesiąt minut temu pokonała Kubę 3-0, a grała w mocno, można powiedzieć, eksperymentalnym składzie, mocno odmłodzonym. Śmiało możemy powiedzieć, że to po prostu kolejna generacja polskich siatkarzy. I całkiem nieźle się zaprezentowali. Jak czytam, bo oglądać nie oglądałem, wszystko dzieje się w Chinach. Przed nami jeszcze w ramach tego turnieju mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. I jasne, że trzymamy kciuki. Fastboy, Topic, Forget You w Radiu SK za moment, a później u nas Joe i End of Beginning. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: aplikacji.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
5: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
4: A co z pogodą?
5: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
4: To idę załatwić urlop.
5: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
6: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
7: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
8: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry. Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie?

0: To idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Musicie wiedzieć, że to jest u mnie bardzo rzadka sytuacja, żeby jakiś numer jarał mnie, ruszał od pierwszego odsłuchu, a tak było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że mogę tym hitem się dzielić. Świeżynką u nas na playliście Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK tuż przed 10. Po 10 też się będę dzielił dobrocią i hitami na czasie. Selena Gomez i Marshmallow Wolves na początek.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał. Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
4: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na SK.pl i sprawdź.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians.
6: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj.
5: Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To 2 dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
17: Ruch na drogach jest raczej płynny, ale uważajcie, bo jest ślisko. Dziś niestety przez cały dzień będzie deszczowo, na termometrach maksymalnie 16 stopni na plusie. A jeżeli chodzi o korki, to postoicie teraz na DK44 w Tychach, w rejonie skrzyżowań i w Bieruniu na wysokości wahadła przy nowo budowanym rondzie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Dokładnie 10 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Kierowcy, zablokowany jest zjazd z autostrady A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się tam ciężarówka. Także w Małopolsce, ale na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza doszło do wypadku osobówki ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została ranna, ruch odbywa się tam wahadłowo. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki dotyczące mojej kandydatury. Mówi tak naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa.
19: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach.

0: nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
1: Strefa czystego transportu, jaki jest Pani pomysł?
0: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy.
2: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja. Mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tym podczas szkolnych zebrań z rodzicami.
3: Młodzież jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
2: Mówi nam Michał Łazur z bydgoskiej policji. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 150 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg.
4: SK Śląsk. Sport.
5: Agnieszka Kucjas. Bartosz Wolski, nowym zawodnikiem GKS-u Katowice. Jeden z najbardziej wyróżniających się pomocników PKO BP Ekstraklasy podpisał z klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Tymczasem lada moment rusza wielkie święto piłki nożnej. Niestety bez udziału Polaków. Komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
6: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych.
5: Mecz otwarcia Meksyk RPA już jutro. Finał 19 lipca.
7: Bardzo dobre, energetyczne granie od Jazzy, czyli Can't Deny It, za kilka chwil. Gdzie Jazzy będzie można zobaczyć festiwalowo w tym roku? Gdzieś, gdzie was wyślemy, o tym na pewno w tej godzinie. Będzie też Illenium i Ellie Goulding, będzie Sanach, będzie Alex Warren, a Selena Gomez na początek. Michał Sapkowski, witajcie.

Można było przez ostatnie 3 minuty pięknie odpłynąć. Mezo i Kasia Wilkę sapią. Wcześniej Jazzy i Can't Deny It, bo to jest tak chyba po węgiersku, że szy czyta się jako sy, a sy jako szy, prawda? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo pisze się Siget, a wymawia się Siget. Jeden z najbardziej znanych chyba festiwali w Europie, Budapeszt węgierski, połowa sierpnia, bardzo konkretnie w tym roku między 11 a 15 sierpnia i właśnie 11 sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć Jazzy, którą przed chwilą graliśmy na antenie Radia SK, ale tam jest chyba trzycyfrówka, jeśli chodzi o artystów. Jest Somber, jest 21 Pilots, jest Florence and the Machine, jest Louis Capaldi i ktoś z was, a nawet ktoś z was też tam będą, bo w tym roku SK wysyła na Siget. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie teraz. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jeśli usłyszeć chcecie The First Time. Damiano Dawid Westę za moment, a później obiecane Ile Nun i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. Radio SK. Reklama.

Scandinavian Sleeping and Living. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwartej inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda J-ku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda J-ku. Przetestuj je i

0: jakość grillowania.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: I po reklamie.
5: Skacz.

0: się wszyscy!
1: Nowa muza, jak zwykle u nas. Zaczęło się w 2024, przynajmniej jeśli chodzi o, nazwijmy to, mainstream i anteneski, od Carry You Home, a później było świetne Ordinary. Ostatnio Fever Dream, Alex Warren, szanowni państwo, wraca numerem Passenger, który chciałbym przybliżyć wam przez najbliższe 2,5 minuty. Wesce już teraz.

0: Edward Maja na antenie Radio SK i Wika Żigulina, czyli Stereo Love. Moja miłość w stereo, w mono, muzyczna miłość, czyli Kaśka Sochacka wczoraj z koncertem na warszawskim Torwarze. Ach, nikt tak pięknie nie śpiewał o smutku jak ona, naprawdę. Aż sam sobie zazdroszczę, że na tym koncercie byłem. To był koncert kończący tę trasę koncertową, ale dobre wieści są takie, że latem Kaśka Sochacka ma trasę lato w amfiteatrach. Złe wieści z kolei są takie, że na niektóre z tych koncertów no bardzo ciężko będzie dostać bilety. To na pewno. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w Radiu SK za chwilę w kilometrach, a później The Colors u nas. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz

0: 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy do nowego salonu Cherry JKK Moto w Katowicach przy ulicy Kościuszki 215. Czekamy z pełną gamą samochodów testowych.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: I po reklamie.

0: Abletka? Abletka wciąż w świetnej formie. Tańcz, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 wspominałem o tym numerze, więc go zagram. Alex Warren i Fever Dream rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK. A czy ja wspominam o tym, że mam zaproszenia do kina? Nie, to wspomnę zaraz po 11.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden.

0: Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
4: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
5: Już od czwartku!
4: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z obrony pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To 2 dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
15: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
16: Spory korek w obu kierunkach macie na S1 w Lędzinach. Tutaj jazdę utrudniają Wam przede wszystkim drogowcy. Z powodu robót drogowych postoicie też na wahadle w Bieruniu na wysokości nowo budowanego ronda na Warszawskiej. Dziś chłodno i deszczowo, na termometrach maksymalnie 16 stopni.
15: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 11, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A mamy rewolucję w rejestracji aut. Dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym znika obowiązek okazywania tablic przy przerejestrowaniu auta z rynku wtórnego. Wystarczy złożenie oświadczenia. Przy rejestracji nie trzeba będzie też już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. A piłkarscy kibice na ten turniej czekają 4 lata. Jutro początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Były bramkarz polskiej reprezentacji Artur Boruc w ekipie Stanów Zjednoczonych upatruje czarnego konia mistrzostw.
18: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie Poczetino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, czy zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc oczywiście.
17: Na mecz otwarcia jutro o 21:00 zagrają w nim reprezentacje Meksyku i RPA.
19: SK Śląsk News.
16: Agnieszka Kucjas. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic. Później uszkodzenie kabla energetycznego. Pasażerowie na Śląsku mieli trudną noc i poranek.
20: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne

0: opóźnione.
1: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne przez wiele godzin. Aktualnych informacji o utrudnieniach szukajcie na stronach PKP i Kolei Śląskich. Elektrociepłownia Sząbierki i parowóz Ryś trafiły na kolekcjonerskie znaczki i pocztówki Poczty Polskiej.
2: Książę Adam, Szkieletor i te sprawy. Krótko mówiąc, Władcy Pierścieni, zaproszenia do Cinema City. Mam dla Was w tej godzinie albo SMS-owo, albo oczywiście eskowy messenger do Waszej dyspozycji. PZ Hour, Dom nad Wodą zagram na pewno, będzie Lady Gaga. A teraz Alex Wołen, Michu Sobkowski. Witajcie w Esce.

0: Bausa. Pojawiają się czasem podczas SK Live Remix, to już w piątek po godzinie 20 na antenie Radia SK. No i 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w naszej aplikacji, specjalny stream SK Live Remix. Jutro startuje mundial w Ameryce Północnej, ten piłkarski mundial. Naszych piłkarzy zabraknie, ale nie zabraknie emocji, bo SK też ma własną piłkarską akcję na te Mistrzostwa Świata. Kompletujemy już wkrótce. Zaczniemy kompletować SK-ową drużynę i ktoś z tej drużyny z kadry będzie na PGE Narodowym walczył, to znaczy walczyć będą wszyscy, ale ktoś na PGE Narodowym w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. A po tej rozgrywce wszyscy wspólnie będziemy oglądać jeden z meczów Mistrzostw Świata w loży VIP PGE Narodowego w towarzystwie Sławka Peszko. Więcej szczegółów będziemy mieli dla was już wkrótce. Na SK.pl Carla Fernandez, Weste za moment, później Kaigo, Khalid i Griffin i Save My Love.
1: Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czeka.

0: za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czeka.

0: Ależ to jest dobry numer. David Guetta i Sia Titanium na antenie Radia SK. Władcy Wszechświata, na taki film was wysyłałem i bardzo konkretnie wysyłam zaproszenia do Ewy.
1: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. Nawet po podwórku biegałam z patykiem w ręku i tym cytatem na ustach. Tylko za tygrysa nie miał kto robić. Pozdrawiam.
0: No tak, tam był tygrys, który później zamieniał się w kota bojowego, czy jakoś tak. Ciekawe, Ewa, czy teraz masz kogo ujeżdżać w ten sposób. Ewa, ptaszki ćwierkają tam pięknie u ciebie. Ptaszki też ćwierkają, że zaproszenia do kina na Władcę Wszechświata są twoje. Tame Impala, Jenny West, za moment, później Purple Disco Machine i Kung, obiecuję.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel.

0: Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
1: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Legend of Lovers, czyli nowa Katy Perry w Radiu SK. Tuż przed godziną 12, po 12 razem z wami Mati Fuczyło i kolejne hity na czasie. Bledka, coś od niej zaraz po godzinie 12. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Witajcie! Tu szef Uncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
6: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
7: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
6: A co z pogodą?
7: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
6: To idę załatwić urlop.
7: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
8: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6. Blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
17: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
19: Dziś przez cały dzień pochmurno i deszczowo, na termometrach maksymalnie 16 stopni, więc oprócz parasola przyda się Wam cieplejsza bluza albo chociaż kurtka. Na drogach ruch jest raczej płynny, jazdę utrudniają Wam głównie drogowcy.

0: Na przykład na S1 w Lędzinach czy na DK44 w Bieruniu.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest to głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Patrząc na sejmową układankę, szanse na odwołanie są niewielkie. Poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. I o tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
5: Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym.
4: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Victorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na koncie i awans do drugiej rundy.
6: SK Śląsk News.
0: Agnieszka Kucjas. Maja Chwalińska może zostać honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open. Wychowała się tam i rozpoczęła przygodę na korcie.
7: Są głosy mieszkańców. Trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy by się zgodziła. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta.
0: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Powrót regularnych połączeń z Częstochowy do Zakopanego czy nowy pociąg z Oświęcimia do Wisły. 14 czerwca wchodzi w życie letni rozkład jazdy kolei śląskich.
8: Czy macie tak czasem, że przebudzacie się w środku nocy, bo z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, a potem okazuje się, że to wcale nie jest środek nocy i że ten budzik nie pomylił się ani trochę? No to ja 2 minuty po 12 spróbuję was obudzić i

17 czerwca zagrają w Warszawie Black Eyed Peas. A ja mam pytanie. Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie...

0: ile?
1: 200 zł. W apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Katowicach robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
8: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
10: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To dwa dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: I po reklamie.
14: Skacz.

0: Tony Fodera, D.O.D., Poppy Bass Camp i Think About Us. A ja chciałbym, abyście coś sobie wyobrazili. Wy, Stadion Narodowy, Loża VIP, Sławek Peszko i wspólne oglądanie mundialu. To wszystko jest do zrobienia. Sławek zadba o atmosferę. Tylko uwaga, bo wcześniej ze Sławkiem szykują się karniaki. I to w sporych ilościach. Rusza SK Karniaki Cup. Możecie wybrać się na PGE Narodowy i powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko że szukamy naszej eskowej jedenastki. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, więc my robimy swoje. Z wami. SK.pl już można się zgłaszać, a potem pokazać, że w karniakach na Narodowym jesteście lepsi od Sławka Peszki.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: 5 minut przed 13, ale Farben, René Miller i Body Tak. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to dobrze, że hity na czasie dodają koloru, bo inaczej można byłoby trochę odpłynąć, prawda? Też tak macie, że gdy tylko za oknem robi się jakoś tak szaro, to od razu jakby ktoś odpiął wtyczkę. A jeżeli jeszcze pada deszcz, to już nawet łóżko nie jest potrzebne, bo spać można od razu. Gorzej, gdy wcześniej trzeba popracować swoje, prawda? I tutaj pojawia się Eska. Zagram tak, aby szarość nas nie przykryła, jak kołderka. W końcu to ma być dzień dobry. Radio
1: Eska. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.

0: 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał. Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze.

0: marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
2: Natalia Czarnuk, cześć, witajcie ponownie. No trzeba przyznać, że aktualnie ruch w miastach Śląska i Zagłębia w miarę płynny, bez większych korków i utrudnień. Tymczasem na termometrach tylko 15 kresek powyżej zera. Pogoda nas nie zachwyca w tym czerwcu. Do końca dnia będzie deszczowo i pochmurnie, między innymi w Lędzinach czy w Bieruniu.
1: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy. To po tym, jak w Skarżysku Kamiennej zderzyły się dwa auta.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
4: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają teraz mundurowi. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś, zadeklarował dziennikarz i działacz Związku Polaków w czasie wizyty w Białymstoku. Zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
6: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj.
4: A przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu, został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Ceny paliw w dół, tak będzie jutro, za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 5,92, a za diesla 6,43.
7: SK Śląsk News.
2: To najgorętszy czas na śląskich uczelniach. Lada moment rusza letnia sesja egzaminacyjna. Jak przyznaje wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem, dr Robert Rajczyk, wielu studentów psuje sobie wakacje i przystępuje do tak zwanej poprawkowej kampanii wrześniowej.
8: Uczą się w ostatniej chwili. Rzecz jasna, w sesji nie mamy tylko do czynienia z jednym egzaminem, ale i z szeregiem. Problemem jest brak systematyczności. To główna przyczyna tego, że niektórzy z nich niestety muszą korzystać z sesji poprawkowej.
2: Sesja egzaminacyjna potrwa do pierwszych dni lipca.
9: Polska, Włochy, Węgry, Gruzja, Nigeria, między innymi te reprezentacje nie pojadą na mundial. Więc my skupmy się na sukcesach i na tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Miley Cyrus, Flowers, to na początek. Mati Fuczyło, 2 minutki po 13. Cześć.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, To Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
9: I po reklamie.

0: Only Girl in the World. Rihanna, 22 minuty już do 14. A kojarzycie to uczucie, gdy dzieje się coś, czego byście się nie spodziewali? Ale rzeczywiście to się dzieje. Na przykład na koncertach, kiedy widzicie i słyszycie kogoś, kogo lubicie i okazuje się, że ta osoba naprawdę istnieje. Dziwne uczucie, prawda? Ale fajne. I my takie fajne uczucie możemy wam zagwarantować. 17 czerwca, dokładnie za tydzień, do Warszawy przyjedzie ekipa The Black Eyed Peas. To w ramach Warsaw Music Festival i wy możecie poczuć to, o czym mówiłem. Spojrzeć na nich, usłyszeć, okaże się, że Will.i.am naprawdę istnieje. Można powiedzieć wow, można potańczyć i tak dalej, bo rozdajemy wam podwójne zaproszenia na tę imprezę. SK.pl, tam się zgłaszacie i Radio SK tutaj słuchacie, bo jeszcze dziś ktoś zgarnie wejściówki. Radio SK. A za chwilę Kaśka Sochacka i Szum.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.

0: Pyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: I po reklamie.

0: Gips i Kukon. I ty masz. No w poniedziałek to było trzecie miejsce Rap 20. Na pierwszym był White 2115 i California Love. O, trudno się dziwić. W końcu, kto nie chciałby być teraz w Kalifornii? SKPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki w Rap 20. A propos Kalifornii, tam dzisiaj 28 stopni. I słońce. Byłoby miło, prawda? Ale jak się nie ma, co się lubi, to my zrobimy tak, żeby było jeszcze fajniej. O, to jest SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
5: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji Sim Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. Sim Zagłębie, 13 i 14 czerwca, Ogrodzieniec, Prusa 1.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztat.

0: Atest samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda Jayku Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autobus. Najlepsze ceny na Śląsku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

0: Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Traeger. Rozpal nową jakość grillowania.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

0: WellFitness. WellFitness.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
2: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Jeśli jedziecie trasą S1 od Mysłowic w kierunku Lędzin, no to postoicie w delikatnym zatorze. Ten utworzył się na wysokości dzielnicy Kosztowy. Jedźcie zatem ostrożnie. Termometry wskazują 16 stopni. W Sosnowcu teraz rozkidał się deszcz.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
6: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
7: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
5: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowych policjantów z Wielkiej Brytanii. To po to, by powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć rannych zostało 2 policjantów. Protesty wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwo. Jego ofiara straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, by zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. To podczas edukacyjnego pikniku Wiedza ratuje życie w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego w Warszawie.
8: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
9: Dużo guzików jest. To ciekawe wrażenie dla mnie.
10: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
5: Z Kubą Jantkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: SK Śląsk News.
2: W Dąbrowie Górniczej ruszył pilotażowy program Złota Rączka skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Będą one mogły skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
11: Chodzi oczywiście o drobne naprawy domowe, czy to jeżeli chodzi o meble, ślusarstwo, jakieś wodno-kanalizacyjne.
2: Mówiła Wiktoria Debabowa z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
1: Śląsk na czasie.
2: 14 czerwca w Czechowickim Parku Miejskim Lasek odbędzie się kolejna edycja pojedynku o tytuł Super Dzieciaka. Wydarzenie promuje aktywność fizyczną, zdrowy styl życia i integrację mieszkańców. Polecamy.
12: Niedawno ktoś kąpał się w jednym z jezior w Tatrach w stroju Adama, a właściwie to w stroju Ewy. No i posypały się kary, bo to zabronione, ale hity na czasie zabronione nie są, dlatego nie zawaham się ich zagrać. Męskie granie orkiestra, tak zaczynamy. Dobrze, że w radiu nie widać, bo nie wiecie, jaki mam strój. Mati Fuczuło, cześć. Ja się

0: 16 minut po 14. Another 54 Ultra Talk to You, to jest Radio SK. A ja mam taką kwestię. Zbliża się sezon urlopowy, zaraz wakacje, uczniowie odliczają. Bo to już w końcu 15 dni, nauczyciele pewnie też odliczają, a rodzice zakładam, że niekoniecznie. Bo w końcu wakacje wcale nie oznaczają wakacji dla was, prawda? Mamo, bo ja się nudzę, tato, a może pojedziemy gdzieś, no i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się moje pytanie, czy wy przygotowujecie się jakoś na sezon urlopowy? I w jaki sposób? Czy macie jakieś takie swoje specjalne sposoby? A może w tym roku robicie sobie urlop od urlopów? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam bilety dla was i waszej paczki na film Władcy Wszechświata. Świata, a to będzie można sobie urządzić taki krótki urlop w kinie ewentualnie. Czekam na głosówki. Przygotowujecie się? Działacie?
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
5: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
4: A co z pogodą?
5: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
4: To idę załatwić urlop.
5: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
6: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu

0: ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: I po reklamie.

0: to Kalifornia. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg i 25 minut przed 15, to jest SK, to są hity na czasie. Ja pytałem o to, czy szykujecie się jakoś na wakacyjne przygody, na sezon urlopowy, w końcu on już tak powolutku rusza. Zakładam, że gdzieś w pracy już mogą pojawiać się te pierwsze kłótnie o to, kto bierze wolne, dlaczego on zawsze ma wtedy, kiedy chce. A tutaj trzeba się dostosować. Wiem jak jest, wszyscy wiemy jak jest, prawda? Ale zapytałem was o to, jak wy się przygotowujecie. Okazuje się, że rodzice mają sposób na to, żeby w wakacje dzieci zrobić wakacje też sobie. Marek się nagrał.
1: Najlepszym sposobem na urlop w czasie wakacji jest babcia. Kiedyś pytała, czy ja się doczekam tych wnuków? No to teraz się doczekam, może je nawet dostać na jakieś 2 tygodnie, więc... Dobry sposób, pozdrawiam serdecznie.
0: Babcia zadowolona, rodzice zadowoleni, dzieci nie dość, że zadowolone, to jeszcze nakarmione. O, same plusy. Marek, to zanim wyślesz dzieci do babci, możesz swoją ekipę zabrać do kina. 4 wejściówki na film Władcy Wszechświata do Cinema City są twoje. Radio SK. Albo babcię można zabrać.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
15: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie, bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
17: Polska!

0: w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
1: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: taniości od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: I po reklamie.
4: SK.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Hugo Limel, Angel, Ultra 80, Moving to the Sun. 5 minut przed 15. W piątek dowiemy się, czy głosami na sk.pl wrzucicie ten kawałek do słuchania. Za to gorącej dwudziestki na termometrach to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam dwudziestka się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym Messengerze, że u niej urlop to już szykuje się na pewno gorący, bo z mężem przeznaczają go na remont, a raczej mąż robi, Diana wymyśla. Mam wrażenie, że my wszyscy w czasie urlopu jesteśmy Dianą i jej mężem. Radio SK. Michał Hanczak się melduje i wrzucamy na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020.

0: 26 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Kaufland jest

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki WellFitness. WellFitness.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
9: Cześć, tu Natalia Czarnuch. Od razu mam dla Was najświeższe informacje prosto z dróg Śląska i Zagłębia. Słuchacze donoszą, że tunel w Katowicach jest zamknięty w stronę Sosnowca. Robi się powoli Armagedon. Wybierzcie najlepiej jakieś objazdy. Na termometrach tylko 16 stopni. Do końca dnia będzie deszczowo i pochmurnie.
8: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki WellFitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. WellFitness.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami. Mówi Michał Woś z PiS.
11: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
12: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
10: Odpowiadał minister Kierwiński. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Szykuje się wielka ulewa, to w 9 województwach ostrzega IMGW. Najgorzej będzie w warmińsko-mazurskim, na północy mazowieckiego i na obrzeżach podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Miejscami przejdą też burze. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
13: Są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
14: I to się przyda.
13: Oczywiście.
14: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, świetna inicjatywa.
10: A mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
15: SK Śląsk News.
9: Hala widowiskowo-sportowa w Jaworznie zamieniła się w przestrzeń pokazów, warsztatów i prezentacji przygotowanych przez służby ratunkowe oraz formacje mundurowe. W mieście zorganizowany został Dzień Bezpieczeństwa.
16: Maciej Skulich, młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej. Prezentujemy, jak posługiwać się gaśnicą, jak we właściwy sposób zabezpieczyć nasze mieszkania, aby uchronić się przed pożarem.
17: Czego się możecie od tych służb dowiedzieć?
18: Jak na przykład dbać o swoje bezpieczeństwo albo jak innym pomóc w razie potrzeby.
9: A więcej na sk.pl.

0: Luz. W Radiu
1: SK. W serwisie padło hasło wniosek o odwołanie i tak sobie pomyślałem, że może wy chcielibyście złożyć jakiś wniosek o odwołanie, jakiś zajęć, czegoś, czego nie chcecie już dzisiaj robić, a musicie. Zbieram takie wnioski na Messengerze Radia SK, można nagrywać głosówki. Może pomogę coś odwołać? Michał Hanczak nie odwołuje programu Wrzuć na Luz. Gramy hity na czasie. Joe End of Beginning na dobry początek.

0: jest jeden z tych hitów, które powinny nakręcać was do tego, żeby wyjść z pracy tanecznym krokiem jak najszybciej. Jazzy i Candy Night na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz 14 minut po godzinie 15, a ja dzisiaj przyjmuję wnioski o odwołanie. Możecie odwołać kogo albo co tylko chcecie, może jakieś zajęcia dodatkowe, może coś, czego wam się nie chce robić, a może kogoś, no, za kim na przykład nie przepadacie. Głosówki, czyli swoje wnioski, zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał. Cześć.
1: Cześć, SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich próśb, takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek zupełnie inny i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu stary nie dostał podwyżki od szefa, więc niestety, ale nie mamy za co wysłać was na wcześniejsze wakacje. Trzeba dotrwać do końca roku, niestety, według kalendarza. Radio SK. Alex Warren i Fever Dream już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Mix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wielki sport zawsze.

0: W TVP zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Chlup, chlup, czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: I po reklamie.

0: Damiano Dawid na antenie Radia SK. 15:28.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest ten moment, kiedy zagram wam coś nowego, bo rzeczywiście w Radiu SK tych nowości mamy sporo. Najpierw zapytam, czy pamiętacie ten hit, który kilka tygodni temu podbijał nie tylko antenę Radia SK, ale też wiele imprezowni i pewnie też siłowni, bo kardio niezłe można było przy nim robić. To Fast Cars and Superstars od Cristiano Marci, ale ten włoski DJ i producent ma już dla nas coś nowego, coś na lato, w trochę innym klimacie. Razem z Soleo nagrał kawałek Summer is Magic. A czy rzeczywiście będzie magicznie? No przekonajcie się teraz.

0: Podobno Kaśka z Handlowego miała urodziny i zrobiła taki prywatny bal w dziale swoim. Ciekawe, czy jeszcze coś zostało. Prywatny bal, cyrko na antenie Radia SK. 26 minut do godziny 16. Mam nadzieję, że u was w firmie też ktoś świętuje i zawsze częstuje cukierkami, jak w szkole. A tymczasem ja za kilka chwil poczęstuję hitami na czasie kolejnymi. Między innymi pojawi się hit idealny do śpiewania w samochodzie. Wszyscy znają tekst. Zresztą jestem ciekawy, czy rozpoznacie po takim jednym śladzie muzycznym ten kawałek. Ktoś już wie, z jakiego to hitu. Może jeszcze coś dorzucę, będzie łatwiej. A więcej za kilka chwil w oryginale. Jak ktoś rozpoznał, to niech nagra głosówkę na Messengerze Eski.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV.

0: Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopelatko w boju.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Cześć SK, to jest 1.8L. Jak zapomnieć? Ile dałbym, by zapomnieć cię? Wszystkie chwile te, które są na nie.

5 minut zostało nam do godziny 16, a to był Maciek Musiałowski i hit pod tytułem Flora. Dzisiaj składacie wnioski o odwołanie. Jeszcze nikt na szczęście nie nagrał głosówki, żeby mnie odwołać z anteny Radia SK, bardzo za to dziękuję. Ale macie inne rzeczy i osoby i sytuacje, które chcecie w środowe popołudnie odwołać. Na przykład Dorota nagrała głosówki.

0: taksówkę.
1: Na mnie możecie odwołać miel 4 i naprawić mi kolano.
0: Przepraszam bardzo, czy jest jakiś hydraulik na sali, bo kolanko jest do zrobienia.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
12: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
13: Już od czwartku!
12: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samochodami, obrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel marki WellFitness. WellFitness.pl.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
22: Uwaga kierowcy, w katowickim tunelu jakiś czas temu zderzyły się ze sobą dwie osobówki i dlatego też ten tunel został całkowicie zablokowany na pasach w kierunku Sosnowca. Nie przejedziecie, musicie wybrać jakieś objazdy. Ruch w centrum Katowic jest całkowicie sparaliżowany.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
26: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował nad wnioskiem złożonym przez PiS.
27: Politycy PiS złożyli

0: wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
1: Mówił szef MSWiA, a w obronę Kierwińskiego zaangażowany był m.in. premier. Jutro stanie przed sądem. Rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a o szczegółach Marta Łazarska.
2: 19-letni wtedy Jomejkert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Puchar Europy Seniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatra Fest. Pod Giewontem powstaje 15-metrowa ściana wspinaczkowa z 2 torami. Taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
3: SK Śląsk. Sport.
4: Legendy futbolu wracają do kotła czarownic. 5 września na Superautostadionie Śląskim wielki mecz legend Polska-Anglia. Czeka nas kapitalne widowisko w wyjątkowym miejscu, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz.
5: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Ile awansów zdobyliśmy do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata graniąc tutaj, na Stadionie Śląskim? Chyba wszystkich.
4: A w tym roku kocioł czarownic kończy 70 lat. Ja dodam, że sprzedaż biletów na legendarny mecz rusza już w piątek 12 czerwca.
3: Wrzuć na luz!
6: Radio SK.
7: Dwie minuty po godzinie 16, może by coś odwołać, Kasia?
8: A może bym mogła poprosić o odwołanie dzisiaj dyżuru na gotowanie obiadu? Niestety dzisiaj padło na mnie.
7: To może coś zamówimy? Jeżeli ktoś zamawiał hity na czasie, bardzo dobrze trafił. Dostawa do waszych uszu. As It Was to Harry Styles, za chwilę Andy Dust, będzie Ego. A ja dzisiaj razem z wami wrzucam na luz solo. Hanczak, witajcie.

0: euforia to jest wtedy, kiedy już się wyszło z pracy i ma się tydzień za półmetkiem. 13 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Lorin za nami, a przed nami a między innymi wrzucanie na luz na rozpoczęciu lata w Santiago. Za kilka chwil kogoś wyślę pod Palmę. 20 czerwca tam się właśnie bawimy. My jako Radio SK, no i wy jako słuchacze. My wam wręczamy zaproszenia w to miejsce razem z Noclegiem i kasą jeszcze w dodatku, więc sk.pl to jest właściwy kierunek, tam można się zgłosić, za kilka chwil do kogoś dzwonię. Euforia to będzie też u niektórych pewnie od jutra, mimo że Polacy no nie jadą na mundial, to jednak niektórzy kibice na pewno będą zarywać nocki i oglądać te mecze, które no rzeczywiście o dziwnych porach, no bo mundial w tym roku odbywa się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, więc ta różnica czasu jest konkretna, ale statystycznie rzecz ujmując, konkrety też jeśli chodzi o wiek zawodników, oczywiście jest bardzo wielu debiutantów i takich bardzo młodych piłkarzy, którzy mają po 17-18 lat, no i są jakimś objawieniem, na których na pewno wiele oczu będzie zwróconych, ale uwaga, z drugiej strony, jeśli chodzi o ten mundial, mamy też rekordową liczbę zawodników, którzy albo już skończyli 40, albo skończą ją w trakcie tego to turnieju. Jest 8 dokładnie takich piłkarzy, ale jako człowieka, który miesiąc temu skończył swoją 40, to bardzo mnie to cieszy, że w świecie piłki człowiek, który kończy 40 lat, nie jest jeszcze na spalonym.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjne

0: Garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to w wakacje. Dzisiaj mamy środę, więc idealny temat. Cześć Julita.
2: Hej.
0: Co wy tam i gdzie sprzedajecie? W Łebie, tak?
2: A no w Łebie mamy z mamą właśnie taką budkę z lodami, goframi.
0: Okej, okay. No to tak naprawdę wy macie pełne ręce roboty w sezonie letnim i wakacje macie na co dzień, no bo lody, gofry, tylko szkoda, że nie dla was.
2: No, coś tam się podje zawsze.
0: A, właśnie zawsze mnie to zastanawiało, czy jak się pracuje na przykład w cukierni, to się podjada te wszystkie słodycze, tak samo właśnie w lodziarni, czy w ogóle już się nie da patrzeć na to po prostu?
2: Pierwszy tydzień da się patrzeć, ale potem już ciężej.
0: No dobra, ale to czekaj. W wakacje lody w Łebie, ale rozumiem, że ty jesteś z mamą spoza Łeby, czy jest to taka sezonowa historia?
2: Dokładnie tak. Co roku wyjeżdżamy właśnie, od 3 lat prowadzimy tą budkę i co roku wyjeżdżamy właśnie do Łeby.
0: I napisałaś na SKPL, że chciałabyś trochę się wyluzować jeszcze przed tym sezonem tak naprawdę.
2: Oj, zdecydowanie tak. Przydałoby się.
0: To powiem ci tak. Ktoś inny 20 czerwca będzie ci stawiał lody. I dlatego, że zapraszam ciebie, twoją mamę i jeszcze dwie osoby, które sobie tam wybierzecie na rozpoczęcie lata w Santago. To właśnie 20 czerwca fundujemy nocleg. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego na lody na przykład. I do tego wszystkiego tam na miejscu konkursy z nagrodami, spotkanie z naszą ekipą, bo Michu Sobkowski i Kamaryciak będą. Będzie też koncert Messai, a sporo się będzie działo. Ale przede wszystkim zjeżdżalnie, baseny, opalanko, leżenie, co tam tylko chcesz.
2: O ja cię mega, dziękuję bardzo, nie mogę się doczekać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, baw się dobrze, a potem widzimy się, mam nadzieję, w Łebie, na lodach.
2: Zapraszam.
0: Albo na gofrach. A z czym gofry najlepsze w tym sezonie? Jak myślisz, co będzie modne?
2: Nowita śmietana i owoce, i sosofi koniecznie.
0: Czy to się nie zmienia, No do usłyszenia, do zobaczenia, jestem przekonany. A was zapraszam na SKPL, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Razem z Sylwią Grzeszczak wrzucamy na luz w środę 10 czerwca, 16:37 na zegarkach. Kanczak z tej strony. Ja dzisiaj zbieram wnioski o odwołanie kogoś lub czegoś, co tylko chcecie w środku tygodnia odwołać. Bardzo proszę, można nagrywać głosówki na Messengerze Eski, jak zrobiła to Paulina.
1: Hej Eska, hej. Ja odwołuję zmarszczki, bo przy moich ostatnich urodzinach

0: godzinach powstały dwie nowe.
1: Daj spokój, dziewczyno, to jest radio, tu nie widać, tu się nie trzeba tym w ogóle przejmować. Małgosia z kolei napisała, że najchętniej odwołałaby dzisiejsze zajęcia z pilatesu, bo w ogóle nie chce jej się iść, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pójść. Pewnie już zapłacone, to po pierwsze, a po drugie umiejętność rozciągania się jest przydatna. Zwłaszcza jeżeli ktoś nauczy się rozciągać domowy budżet, tak żeby na cały miesiąc wystarczyło i jeszcze zostało. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: 8 lat Prizero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
1: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którzy właśnie utknęli w jakimś korku, bo na przykład pogoda nie taka, albo jakieś rozkopy, wykopy, albo po prostu, jak zwykle o tej porze, wasza ulica stoi. Drop Dead, Olivia Rodrigo, mam nadzieję, że bardzo dobrze zabrzmiała w waszych samochodach. Za chwilę 17, potem newsy i kolejne hity wam wrzucę do auta. Między innymi Nicki Minaj i Justin Bieber będą.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
10: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, Kościuszki 261.

0: Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Kierowcy, ściągnijcie nogę z gazu. Warunki pogodowe dziś nam nie sprzyjają. Na trasach jest ślisko. Jakiś czas temu stuknęły się dwie osobówki w tunelu katowickim. W centrum Kato aleja Roździńskiego teraz zatkana w kierunku Sosnowca.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
12: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
11: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
13: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają.
11: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło przemoc, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo przez całą dobę pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
14: SK Śląsk News.
10: Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie trwa Dzień Bezpieczeństwa.
15: Czego się tu dowiecie?
16: No jak postępować w różnych sytuacjach.
17: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
18: Pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejścia do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje, jeśli nie reaguje. To podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
19: Byliśmy tam w namiocie, można było sobie otrzymać shotguna, zobaczyć jak wygląda, jakie mają rozmiary te pociski.
10: Podczas Dni Bezpieczeństwa oglądać można też specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie.
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: W Radiu SK,
24: SK! No tak, no Kasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że mamy Międzynarodową Godzinę Szczęścia, czyli minęła już 17, więc mam nadzieję, że naprawdę możecie wrzucić na luz. Dziś Dzień Elektryka, więc no zwykle mówię, że warto w życiu iść pod prąd, ale jednak jak wracacie do domu, to z prądem i byleby nie w korkach jednak. A ja wam będę grał, niezależnie gdzie teraz jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
25: Ja

0: Mam nadzieję, że tym hitem na nowo podładowałem wam baterię po ciężkim dniu w pracy. 16 minut po godzinie 17, zawsze w Radiu SK około godziny 17 mówimy z Kasią, że mamy międzynarodową godzinę szczęścia. Julia się odezwała w tym temacie.
1: Międzynarodowa godzina szczęścia nabrała dla mnie jeszcze większego i głębszego znaczenia w momencie, kiedy zmieniłam pracę. I przez ostatnie 2 lata słyszałam międzynarodową godzinę szczęścia, będąc dopiero w połowie drogi powrotnej. A teraz słucham was już przy obiedzie. Jak pięknie! No, jestem taka szczęśliwa!
0: Się wcale nie dziwię. Jak się jest przy obiedzie, to człowiek od razu się cieszy pełną gębą i pełną michą. No to za chwilę do obiadu, a w sumie to już po obiedzie pewnie bardzo dobrze wjedzie popołudniowe espresso od Sabriny Carpenter. No i jeszcze zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś ma siłę, ze mną się trochę pobawić. Za kilka chwil zagramy w tabu, czyli ja będę zadawał pytanie, a wy no nie możecie odpowiadać słowami, które na pewną literę się zaczynają. Kto chętny? Czekam na zgłoszenia. Messenger Radia SK, zostawcie namiar na siebie. Radio
2: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
3: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej,

0: która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: ze wczoraj.
1: Wczoraj Kaśka Sochacka zakończyła wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze i to był piękny wieczór. Ale kolejne koncerty przed Kaśką Sochacką w ramach letniej trasy, także szukajcie w okolicy, a znajdziecie. Ja znalazłem Michała i teraz jak Michał z Michałem zagramy sobie w tabu. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć Michał, witam wszystkich.
1: Już po pracy jesteś? Wolne?
2: A już po pracy to jestem, to ja ten narzeczony, który remont robi. Narzeczona mnie
1: wpędziła. Okej, dobra, czyli z pracy do pracy. No dobra, Michał, to chwilę się zrelaksujesz, grając ze mną w tabu, mam nadzieję. Za chwilę, przez pół minuty będę zadawał ci pytania, na które nie wolno ci odpowiadać słowami na literę M jak Michał. Takie oto odkrycie dzisiaj wymyśliłem.
2: No dobra.
1: Dobrze, no dobra, no to co, to startujemy, tylko kombinuj, żeby odpowiadać. Smarujemy nim chleb.
2: Nie słyszałem.
1: Czym? Ketchup. Ketchup, dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to?
2: Piłka siatkowa.
1: Jak zwrócić się do tenisistki Chwalińskiej? Jakbyś chciał ją zawołać, to jak?
2: Ty bardzo dobra sportsmenko.
1: Pracowite zwierzątko, to?
2: Nosorożec.
1: Był przed czerwcem?
2: Kwiecień.
1: No w sumie masz rację. Ej, no powiem ci, że bardzo dobrze, tam powiedzmy, że był lekki falstarcik, ale skoro Michał z Michałem grają, to wiadomo, że przymrużę tutaj oczy i udam, że nie słyszałem, to w sumie uszy zatkam na chwilę. Dobrze, Michał, eskowe gadżety są dla ciebie wszystkie. Nie dziel się z narzeczoną. Ona będzie miała wyremontowany dom za to.

0: Tańczymy z Bledką i nowym singlem Tańcz na antenie Radia SK. 23 minuty zostały nam do godziny 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozgrywki w tabu. Przed chwilą zapytałem Michała. Zawody sportowe, które jutro startują, to...
1: Piłka siatkowa.
0: Nie mam bladego pojęcia, czy jutro startują jakieś zawody w piłce siatkowej, bo w ogóle można mnie w kwestii sportów robić we wszystko i wkręcić we wszystko, więc zaliczam, ale wiem, że jutro startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bez Polaków, ale moi drodzy, Radio SK organizuje coś na kształt swoich własnych Mistrzostw Świata i Wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK. Od przyszłego tygodnia będziecie mogli odgadywać wygwizdane wypowiedzi, tak mówię na razie tajemniczo, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. No i powalczyć też o udział w wielkim finale tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup. To na początku lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też będzie Peszko i tam też ktoś z was zgarnie 10 tysięcy złotych. Przekonałem? No to słuchajcie nas uważnie, szczegóły wkrótce.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
13: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
15: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
16: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
17: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
18: Wszyscy tutaj to zabawki.
19: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
17: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
20: Eska Toy Story Radio.
21: Słuchaj w aplikacji Radia Eska, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
22: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
23: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki.

0: Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Chlup, chlup. Czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
5: I po reklamie.

0: Powiem wam, kto pojawił się w studiu. Katy Perry oczywiście zaśpiewała Legendary Lovers. Pojawiły się wielkie figurki z Toy Story, Chudego i Baza. Naprawdę Chudy jest z mojego wzrostu. Ale pojawił się też Rafał Adamczak.
1: Pojawiła się figurka Grubego też. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Tam. Zaraz możemy się porównać, kto ma większą oponkę.
1: Chciałem, żebyś zaprzeczył.
0: Wiem. Jestem bardzo miły. Zostawiam was w bardzo miłych rękach. Imprezka dzisiaj z Rafałem Adamczakiem, a ja wracam jutro po 15. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
7: Harmonizer.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji.

0: Idziemy w góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Góralsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
1: 8 lat Pre-Zero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
3: Otwórz się na nową jakość zakupów. Zobacz, jak zmieniliśmy się dla Ciebie i skorzystaj z mnóstwa promocji.
2: Już od czwartku!
3: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Comedian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
7: Cześć, tu Natalia Czarnuch, witam się z wami ponownie. Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie i tej oto pozytywnej wersji się trzymajmy. Na termometrach co prawda temperatura dość niska, jak na początek czerwca tylko 13 stopni Celsjusza, tyle w Tychach czy w Mikołowie. Końcówka tygodnia w miastach Śląska i Zagłębia również zapowiada się deszczowa.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Zołańskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe numery, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, chodzi wyłącznie o tablicę obecnego wzoru.
9: SK Sport News.
8: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych potrwa ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków.
10: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności. Ale dlaczego nie gramy? I to jest żenujące.
8: Podsumowuje Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, a finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 9 lipca w New Jersey.
9: SK Śląsk. Na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć! Muzeum Śląskie z nietypowym wydarzeniem. 11 czerwca o 18 odbędzie się Mindset. To artystyczna próba przywrócenia ustawień fabrycznych współczesnym, zmęczonym umysłom, mówi Sara Nowicka.
11: Na pograniczu muzyki FMTTM, łączącego elektronikę z dźwiękami wiolonczeli i wizualizacji wideo bazującej na rezonansie magnetycznym mózgu.
7: Przypomnę, wydarzenie już jutro o 18 w Muzeum Śląskim. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej. Zaglądajcie już teraz.
12: Imprezka. Dobrze słyszycie? Jako, że minęła godzina 18, dwie po 18 dokładnie, odpalamy imprezkę, będą hity na czasie. Mam nadzieję, że nastroje będą już w porządku, nawet jeżeli w ciągu dnia w pracy albo w szkole coś wam je skutecznie psuło. Ode mnie na początek Calvin Harris i bardzo letnio, Summer. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Nie wiem dlaczego przez moment pomyślałem, że mamy poniedziałek. Jak idą poniedziałek? My już jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o drogę do weekendu, a przecież to bardzo lubimy, bo to środa w kalendarzu. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, to już była druga nadzieja w ciągu paru sekund, co się wydarzyło dzisiaj w pracy, w szkole albo na uczelni, to teraz już robicie wielkie uf, łapiecie dystans do tego wszystkiego, zapominacie, bo jutro będzie lepiej. A właściwie to już teraz będzie lepiej, bo to fajny środowy wieczór, tego się trzymamy, imprezka w SC jest, hity na czasie grają, więc chyba nie jest źle, prawda? Słuchajcie, w kalendarzu świąt nieoficjalnych dopatrzyłem się, że dzisiaj, 10 czerwca, mamy dzień jazdy nago na rowerze. Oczywiście pierwsze skojarzenie i pierwsza myśl jest taka, że chyba nic bardziej głupiego wykombinować nie można. Druga sprawa, ale już inna sprawa, że od razu nam się uruchamia wyobraźnia i oczyma wyobraźni widzimy... nieważne. Ale trzecia sprawa jest taka, i to musicie przyznać się mi rację, że bywały sytuacje, albo bywają w naszym życiu, że niezależnie...

Od tego, jak bardzo staramy się trzymać fason, to czasami robimy coś wyjątkowo głupiego. Albo to się dzieje na imprezach, albo to się dzieje czasami w pracy, kiedy niezależnie od tego, jaką mamy profesję, to ktoś nas prosi o coś i my wtedy wskutek różnych dziwnych wydarzeń musimy zrobić coś dziwacznego i jak sobie tak myślimy, Boże, gdyby ktoś zobaczył, co ja robię w robocie, to... No właśnie. Jaką najdziwniejszą, ewentualnie mówiąc wprost, najgłupszą rzecz i w jakiej sytuacji zdarzyło wam się zrobić? Dajcie znać, jeżeli będziecie mieć odwagę się tym pochwalić, to ode mnie wielki szacun, no i pewnie jakiś prezent też się znajdzie. Czekam pod 664 402 302, tutaj niezmiernie SMS-owo. Czekam też na naszym messengerze eskowym na głosówki Smash Mouth i All Star, czyli Shrekowo już teraz, a później PZ Hour w Radiu SK.

0: Można sobie nucić, śmiało, są miasta, które o tej porze jeszcze zmagają się z falą korków powołniowych. Mam nadzieję, że jak wam wrzuciłem do samochodu właśnie tę nucę, to się w tym korku lepiej stoi. Just the way you are, Milky and David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, 23 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze, wiadomo, sytuacja dziwna, a nazywajmy to po imieniu głupia. Ja was zapytałem o to, co najgłupszego zrobiliście w swoim życiu, albo na jakiejś imprezie, albo w domu, albo w pracy. Czasami nam się takie rzeczy zdarzają i jest głosówka od Kasi.
1: Najgłupsza rzecz, jaka mi się kiedyś wydarzyła, to była sytuacja, kiedy obcinałam głowę, włosy na głowie mężowi i maszynką do włosów wycięłam mu taki kwadracik z tyłu głowy, bo sobie pomyliłam długości maszynki. Uciekałam, gdzie pieprz rośnie, bo myślałam, że mnie chyba nie wiem, co zrobić.
0: To podobnie jak z tym dniem jazdy naga na rowerze, tutaj też trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, żeby to wszystko sobie wyobrazić, co się działo w przypadku tego strzyżenia. Przypominam, nie obcinanie głowy, a obcinanie włosów. Ale z drugiej strony, drogie dziewczyny, gdyby mężowie byli łysi, to takich problemów by nie było.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają, Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
14: Już 20 czerwca zapraszamy na pierwszy Customer Day w salonie Omoda JQ Autobus w Chorzowie. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, przetestuj je i skorzystaj z atrakcyjnych ofert. Do tego luźna atmosfera, poczęstunek.

0: i atrakcje dla najmłodszych. Widzimy się 20 czerwca w salonie Omoda Jayku przy drogowej trasie średnicowej 51 w Chorzowie. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: do godziny 19. To imprezka w Radiu SK. Co najgłupszego zrobiliście albo w pracy, albo poza pracą, albo na jakiejś imprezie? O to was pytam, a do tego pytania inspiruje nas dzisiejsze nieoficjalne święto, czyli Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Chciałoby się powiedzieć ała, przy okazji oczywiście wyobraźni, która się uruchamia, ale może to zostawmy. Jest głosówka od Kingi.
1: Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w pracy, ubieram pelerynę przeznaczoną dla klientek, żeby ochronić ich ubranka. I udaję, że jestem Supermanem, Batmanem, tudzież Spidermanem i latam po całym salonie, żeby rozweselić towarzystwo. Miłego.
0: Miłego, to już mnie trochę teraz Kinga zaintrygowała, co to za robota, że te peleryny dla klientów i że King... O mat, dobra, zostawmy to. Słuchajcie, ale jeszcze jest SMS pod 664-402-302. Najgłupsza rzecz, jaką zdarzyło mi się zrobić w pracy, to oczywiście pójść do niej. Pozdrawiam słuchając Eski podczas wywozu drewna z lasu. O, i to mnie zainspirowało. Wywozu drewna z lasu. Słuchajcie, tutaj dobijamy do godziny 19, a gość wywozi drewno z lasu. Mam nadzieję, że absolutnie na legalu. Z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka robota. A z trzeciej strony, no właśnie, przyszło mnóstwo takich SMS-ów, że najgłupszą rzeczą, jaką zdarzyło wam się w pracy, to było pójść do niej. Ja bym tak jednak nie zaczął na waszym miejscu, bo ciekawe, jakie byście mieli miny, jakby wam szef powiedział, słuchajcie, to już nie róbcie tych głupich rzeczy, jutro nie przychodźcie. Co by to było?
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę, ja się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Jazdy dla całej rodziny.
13: Zapraszamy do nowego salonu Cherry JKK Moto w Katowicach przy ulicy Kościuszki 215. Czekamy z pełną gamą samochodów testowych.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
17: Nosisz papugę na ramieniu? Masz opaskę na oku? A gdy mama pyta o coś, odpowiadasz har har! Czyli już wiesz! Powiedz ahoj przygodo i wyrusz na Wyspę Piratów do Plejady Sosnowiec 12 i 13 czerwca. To 2 dni zdobywania pirackich sprawności, odtworzenia map skarbów poprzez spacery po kładce nad morzem pełnym rekinów, aż po budowanie pirackiej twierdzy. Wstęp za darmo! Musisz być! Har har! Więcej na plejada.com.pl.
18: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym

0: Każdego dnia Doktor Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: To jest imprezka w Radiu SK. Za chwileczkę wracamy do tych historii, które według was były głupie, a wam się przydarzyły. Sytuacje, które były waszymi wpadkami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na imprezie. No właśnie, jakie dziwne rzeczy zrobiliście. Cały czas na te historie czekam oczywiście na Messengerze w formie głosówek i pod 664-402-302. Tymczasem Ale Farben, René Miller i Body Talk muzycznie za nami. Takie hity na czasie dla was mamy. Jutro o tej porze będziemy już tak tuż, tuż przed pierwszym meczem na Mundialu 2026. Ach, te wielkie piłkarskie emocje, bez biało-czerwonych, ale co tam. My tutaj w SC robimy własne piłkarskie emocje. Słuchajcie, od poniedziałku będziemy mieć dla was zabawę ze Sławomirem Peszką. Każdego dnia będziemy grać wypowiedź Sławka, w której jedno słowo będzie wygwizdane. Wy się zgłaszacie na sk.pl i odgadujecie na antenie, jakiego słowa brakuje. Dzięki temu możecie wziąć udział w finale zabawy SK Kariaki Cup, a ten finał w Warszawie na PGE Narodowym. Co wy na to? Mam nadzieję, że taki eskowy mundial wam się bardzo podoba i że sprawdzicie temat na sk.pl i tam się oczywiście zgłosicie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Szukasz nowoczesnego mieszkania w wyjątkowej lokalizacji? Przyjdź 13 i 14 czerwca na dni otwarte inwestycji SIM Zagłębie w Ogrodzieńcu przy Prusa 1. Gotowe mieszkania pod klucz z nowoczesną łazienką, piekarnikiem, płytą indukcyjną i własnym miejscem postojowym. Najnowsze technologie grzewcze z dala od miejskiego zgiełku. A co najważniejsze, możesz wynająć długoterminowo. SIM Zagłębie. 13 i 14 czerwca. Ogrodzieniec. Prusa 1.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, To Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
1: Śląsk na czasie.
16: Natalia Czarnuk, cześć, witajcie. Przed nami Dni Czeladzi we współpracy z SK Music Tour. Na scenie w Parku Grabek wystąpi m.in. Beata i Baim.
17: Na tym bardzo mi zależy, żeby to były takie zespoły, które potrafią zainteresować każde pokolenie i każde pokolenie potrafi zanucić melodię. Wtedy to jednoczy się cała ta społeczność, która przychodzi.
16: Mówił burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, a impreza już w ten weekend 13 i 14 czerwca.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
19: Muzyką się żyje.
0: Taylor Swift pojawiła się na światowej premierze filmu Toy Story 5. No i nic w tym dziwnego, bo nagrała piosenkę do tej części, do kawałek I Knew It, I Knew You, który za kilka chwil usłyszycie też w imprezce. Taylor powróciła nim do muzyki country, ale też do czasów swojego dzieciństwa, bo nie ukrywa, że jest fanką tej filmowej serii. Zresztą podczas premiery Toy Story 5 poprosiła Toma Hanksa o autograf na kasecie VHS z pierwszą częścią tego filmu. Aktor jest głosem, przypomnę, jednego z bohaterów. A polskie filmowe głosy oraz głosy prezenterów Eski w nowym wydaniu usłyszycie w SK Toy Story Radio. W naszej mobilnej apce działa stacja, którą poprowadzą, no właśnie, zabawki nadające spokoju dziecięcego, a do tego grają tam hity z filmów Disneya. Trasa SK Music Tour

2 w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak, razem z zespołem Bime. Wstęp wolny, ASK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsielska. A ja nazywam się Rafał Adamczak i mam przyjemność poprowadzić dla was tę imprezkę w ten jakże przyjemny środowy wieczór. 2,5 minuty po godzinie 19. Jak słyszeliście w tej godzinie, na pewno nowa Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny i Dracula.

0: Ale was okłamałem, ale w czym i dlaczego was okłamałem, to o tym za chwileczkę. Tymczasem nasz dobry znajomy Armin van Buuren, jego kompania, czyli Bill & Ted i J.C. Stewart, Come Around Again, ten numer już wybrzmiał. Armin van Buuren to nasz dobry znajomy, wasz również, bo oczywiście jego kultowe Estate of Trance w ramach SK Live Remix w każdy piątek. SK Live Remix odpalamy od godziny 20 w piątki, a o 22 to właśnie Armin van Buuren przejmuje stery w swoim Estate of Trance. Jest też specjalna stacja w naszej apce eskowej i na sk.pl SK Live Remix. Gdybyście takiego klubowego grania pragnęli na wyciągnięcie ręki i na wciąż, to tam można jak najbardziej. No dobra, teraz muszę przyznać się do kłamstwa. To też w sumie jest coś głupiego, co zrobiłem w pracy, prawda? Chyba można pod ten nasz dzisiejszy temat to podciągnąć. Otóż ten nowy numer Taylor Swift to będzie nie w tej godzinie, a w kolejnej, po 20. Pasuje? Mam nadzieję, że bardzo się nie obraziliście i że doczekacie, kiedy wam ten nowy numer Taylor Swift prosto z tej Story 5 zagram. No i dobra, wracamy też do tego, do naszej myśli przewodniej tego wieczoru, czyli trochę zainspirowani dzisiejszym nieoficjalnym świętem, jakim jest Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Zapytałem was, co głupiego zdarzyło wam się zrobić albo w pracy, albo w domu, albo na imprezie, albo w każdej innej sytuacji, i przyszedł SMS anonimowy. Ja się nie dziwię, że anonimowy. Brzmi on tak: to naprawdę głupie. Mój narzeczony zaprosił mnie na pierwszy wspólny obiad z rodzicami. Byłam mega zestresowana, no i w głowie ustalałam plan, żeby żadnej gafy nie popełnić. Mało się odzywałam, szło gładko, a po kompocie powiedziałam przyszłej teściowej, że ma takie mylące inicjały na domofonie WC, i się zastanawiałam, czy w dobre miejsce idę. Ciekaw jestem, jak potoczyły się losy tego związku. Może anonimowa słuchaczka się jeszcze odezwie do nas i nam tutaj wszystko opisze. Ale jeszcze na Messengerze pojawił się, słuchajcie, jedyna głosówka, co nawet filmik od Irasa. Iras jest operatorem dźwigu, a raczej chyba takiego wielkiego żurawia budowlanego. No i oczywiście ja tutaj widzę, co Iras wykonuje w swojej robocie, ale posłuchajcie, co nam przy okazji powiedział a propos głupich spraw w robocie.
1: Hejka, najgłupszą ja jako dźwigowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, to podniosłem gościa w toj-toju, jak siedział. No, musiałbyś to zobaczyć, jak

0: przez na dół, na 10 metrów do góry.
1: Pozdrawiam
2: wszystkich. Dowcipniś. No to pozdrawiamy tych, którzy mieli wysokie loty. Kuba i Kuba. Stygnie lato.

0: jak ja uwielbiam taką gitarkę, jak ja uwielbiam takie granie, jak ja uwielbiam takie brzmienie. Another 54 Ultra, Check to You w Radiu SK w Imprezce. To są hity na czasie. 27 minut i będzie godzina 27 minut i będzie godzina 20, a 10 czerwca mamy w kalendarzu. Za tydzień co o tej porze możecie robić? No, kto wie, co możecie robić za tydzień o tej porze? Oczywiście, że możecie być na Warsaw Music Festivalu i oczywiście, że możecie oczekiwać już na koncert Black Eyed Peas pod samą sceną. To jest możliwe, to jest wszystko w zasięgu waszej ręki, bo na sk.pl możecie wejść i przekonać nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Black Eyed Peas na świecie i taki podwójny bilet możecie od nas zgarnąć na cały ten dzień festiwalowy 17 czerwca właśnie, więc nie tylko Black Eyed Peas zobaczycie, ale też innych artystów tego dnia, bracia Kacperczyk, Clips, Calvi Remy, będzie też Alien i Mighty's, czyli ludzie, których dobrze znacie z anteny Radia SK. Moi drodzy, sk.pl, tu wchodzicie, tu się zgłaszacie, przekonujecie nas, że jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ja już w tej sprawie po godzinie 20 do kogoś zadzwonię i na pewno kogoś takim podwójnym biletem właśnie na koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival obdaruję. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w tej sprawie.
1: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Katowicach robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
10: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowe!

0: Wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji. Idziemy w góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej.

0: Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

No, inaczej byśmy czekali, gdyby tam grali Polacy, ale i tak czekamy na to, żeby popatrzeć na piłkę nożną w światowym wydaniu, bo jutro rozpoczyna się Mundial, mecz otwarcia, to mecz rozegrany w Meksyku, Meksyk kontra RPA, tak to będzie wyglądać, a tegoroczne Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdą do historii z wielu powodów, bo mają rozszerzony format, bo drużyny będą pokonywać gigantyczne odległości, bo to naprawdę dla organizatorów logistyczne wyzwanie i dla kibiców, ale okazuje się, że rekordowa jest też liczba zawodników, którzy będą grać, a przekroczyli lub przekraczają właśnie barierę 40 lat. Ci najbardziej znani 40-latkowie na mundialu to wiadomo. Cristiano Ronaldo, 41 lat. Luka Modric z Chorwacji, 40 lat. Manuel Neuer, bramkarz niemiecki, 40 lat. Ale najstarszy jest bramkarz ze Szkocji, Craig Gordon. Ten ma 43 lata. No i co? Można? Można.

0: to Gips i Kukon. Ty masz w Radiu SK. Gramy hity na czasie. To jest imprezka. Za 5 minut będzie godzina 20. Środa, 10 czerwca.
1: SK.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową oraz nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 11 czerwca. Katowice, Uniwersytecka 20.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę.

0: 15 czerwca.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia

0: odbędzie się chwilę po wakacjach, warto już teraz zarezerwować weekend 12 i 13 września. A w programie rajd rowerowy i wyścigi dla dzieci. Imprezę poleca Radio SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl SK.
2: Muzyką się żyje.
3: Trzy dni, wiele gwiazd i gatunków muzycznych, jedno miejsce, jedna impreza. W tę sobotę już zaczyna się Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Art Bad, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
4: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
3: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. To w sobotę. Potem 17 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, scenę przejmie legendarna grupa Black Eyed Peas, a kolejny festiwalowy dzień 20 czerwca. Tu legenda muzyki klubowej.
4: Taką naszą ulubioną i wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: Na Warsaw Music Festival zapraszamy też my, Radio SK. Słuchajcie uważnie i zaglądajcie na sk.pl, bo mamy bilety. Bilety na dzień festiwalowy z koncertem Black Eyed Peas i sam koncert Black Eyed Peas do zgarnięcia już w tej godzinie na pewno ja komuś oddam.
5: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
3: Dwie minuty po godzinie 20, no właśnie w tej godzinie na pewno kogoś obdarujemy biletami na Black Eyed Peas, koncert w ramach Warsaw Music Festivalu, ale też zagramy hity na czasie. Andy Das, Charis i Zakaria. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Rudimental i Khalid, All I Know w Radiu SK, to jest imprezka, to są hity na czasie 12 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie za tydzień w polskich kinach też premiera nowej części Toy Story, która budzi emocje, wśród gwiazd również. Taylor Swift przyznała się do tego, że ta seria filmów to oczywiście piękne wspomnienie z jej dzieciństwa. Jak już dzisiaj wam opowiadałem, dała nawet do podpisania Tomowi Hanksowi kasetę VHS z pierwszą częścią tego filmu. Poprosiła o autograf, ten zdobyła, ale idziemy dalej. Taylor Swift nagrała też swoją piosenkę do najnowszej części Toy Story, do Toy Story 5. I knew it, I knew you. I teraz wam właśnie ten numer zagram.

0: ale to jest dobra imprezkowa nuta. Żel i Moving to the Sun. Dzień dobry, wieczór, Jagodo.
1: Dobry wieczór.
0: Sytuacja jest niebywała, moi drodzy, bo nie dość, że ja tutaj wywołuję teraz Jagodę, to tak naprawdę wywołuję do telefonu całą jej firmę, bo Jagoda jest na imprezie integracyjnej i wszyscy jej teraz słuchają, czy to prawda?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czekaj, ja tu przygotowałem, zróbmy dla twojej firmy jakiś hałas. Mam nadzieję, że teraz jest im fajnie. Słuchaj, a ja cię postanowiłem wyciągnąć z tej imprezy na chwileczkę, dlatego że będę miał dla ciebie dobre wieści tak naprawdę, bo chciałem z tobą pogadać o Black Eyed Peas. Opowiadaj, jak wyglądała twoja przygoda z tym zespołem, bo tak pięknie nam to wszystko opisałaś na SKFL.
1: Właściwie moja przygoda z zespołem zaczęła się chyba, jak miałam z około 7 lat. Zaczęło się od piosenki Pump It, którą usłyszałam w jakichś

0: filmu. No i tak ten zespół już ze mną został. Na pewno duży wpływ miała też postać Fergi, która stała się moją niekwestionowaną idolką od najmłodszych lat. No i tak już zawsze mam taki sentyment. I rodzaj z prawą gustą zaczęłam śpiewać.
1: Ty nawet
0: śpiewam do dziś.
1: O proszę bardzo, o proszę. Słuchaj, ty nawet napisałaś, że w erze prowadzenia blogów prowadziłaś bloga poświęconego Fergi, czy to prawda?
0: Tak jest, no pewnie jak miałam jakieś 10 lat, zdarzyła się taka historia.
1: No historia oczywiście idzie do przodu. Fergi w szeregach Black Eyed Peas już nie ma, ale Black Eyed Peas oczywiście istnieją. Za tydzień w Warszawie na stadionie Legii w ramach wydarzenia, które nazywa się Warsaw Music Festival, wystąpią i moja droga Jagodo, podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas właśnie podczas Warsaw Music Festival dla ciebie!
0: Super, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tego totalnie.
1: To teraz ja muszę ciebie zapytać o to, cała firma ciebie słucha. Kogo ty zabierzesz ze sobą na ten koncert?
0: A to jest właśnie problem akurat, ponieważ wszystkie moje bliskie osoby są w przyszłym tygodniu na wyjazdach służbowych, także to będzie, podejrzewam, kolejny konkurs, tak?
1: Czy jest szansa, że ktoś z pracy z tobą pojedzie, kogoś z pracy wybierzesz, zabierzesz?
0: Nie wiem, zobaczymy.
1: O, to teraz będziesz miała najlepszy tydzień ever w robocie, wszyscy się będą tak wdzięczyć, że nie. Słuchaj, fantastycznie, widzimy się na Warsaw Music Festival i bawimy się na koncercie Black Eyed Peas, podwójne zaproszenie od deski dla ciebie. Serdecznie
0: super,
1: dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Wracaj na swoją imprezę integracyjną. Do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć.
1: Moi drodzy, to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi oczywiście o takie zaproszenia. Jutro znowu to zrobimy, kolejne oddamy, a w piątek w gorącej 20 nie dość, że takie zaproszenia wam oddamy, to jeszcze, uwaga, do zgarnięcia też spotkanie z zespołem. SK.pl, tu macie szczegóły i to się zgłaszacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry. Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
13: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: 8 lat Pre-Zero Areny Lidl.

0: Polsce. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: SK.

Jeden z wielu niedostępnych hitów zawsze na czasie, który niesie nieziemsko. Bon Jovi, It's My Life. I wyobrażacie sobie, że takie dźwięki właśnie, a wy na PGE Narodowym cieszycie się na przykład z wygranej, a możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już wyjaśniam, o czym mówię. Mundial startuje, czyli Mistrzostwa Świata w piłkę jutro, prawda? Ale my, SK, robimy swoje mistrzostwa i mało tego, ich gospodarzem będzie Sławek Peszko. Tak, ten Sławek Peszko. SK Karniaki Cup, tak nazywa się całe wydarzenie. I teraz uwaga, o co chodzi, żeby móc pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie i coś strzelić. Moi drodzy, wchodzicie na sk.pl, tu macie w ogóle wyjaśnione wszystkie szczegóły zabawy, ale zgłaszacie się do tej zabawy uzupełniając specjalny formularz i jeżeli do was zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na sk-owej antenie, no to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odgadniecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo przypomnę, w finale to 10 tysięcy złotych. Nawet sobie na sk.pl możecie potrenować. Jest taka historyjka, którą tam Sławek opowiada. Coś jest wygwizdane, no i popróbujcie, czy rzeczywiście byście trafili. A jeżeli chodzi o te nagrody, to i tysiak kieszonkowego, i nocleg dla dwóch osób w Warszawie gwarantujemy. No i właśnie udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i wspólna zabawa z nami, z SK-ową ekipą w VIP-owskiej loży. No i Sławek Peszko będzie? No to co, mam nadzieję, że czujecie się odpowiednio zachęceni i teraz pewnie sobie pomyśleliście, co tam ten prawdziwy mundial? Biało-czerwonych i tak nie ma, a my tu możemy fajnie niezłą imprezę na Narodowym w Warszawie wykręcić. Więc proszę bardzo, sk.pl, tu macie szczegóły, tu się zgłaszacie, już od poniedziałku w tej sprawie będziemy do was dzwonić i będziemy sprawdzać, co tam zostało u Sławka Peszki wygwizdane. Swedish House Mafia, Wait So Long, później Dua Lipa, Houdini, tak wam gramy w Wesce w imprezce. 14 minut zostało do godziny 21.

Najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło, Na błysk, tak nazywa się ten numer. Ja was trochę teraz tak podpuszczę i zapytam, a wy jak późno wracacie z pracy, to macie jeszcze siłę na to, żeby ogarnąć swoje cztery kąty i żeby było tak na błysk, bo inaczej to nie pójdziecie spać i nie będziecie potrafili odpoczywać? Ja tak mam i powiem wam, że to jest naprawdę troszeczkę dręczące, ale teraz to już chyba wszyscy możemy zdecydować się na odpoczynek, jeżeli chodzi o imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj to by było na tyle. Rafał Adamczak, bardzo serdecznie dziękuję. Zbliżamy się do 21, a my słyszymy się jutro.

0: Zgłoś się na sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Chlup, chlup, czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
11: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
19: Śląsk na czasie.
20: Agnieszka Kucjas, cześć. Widowiskowe loty balonów nad Tychami i Pszczyną. To od 18 do 20 czerwca w trakcie 6 zawodów balonowych in the Silesian Sky.
21: Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i nie tylko. Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także gdzieś pojawiają się na niebie.
20: Mówi Kuba Szwedowski z biura organizatora.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
19: SK Śląsk News.
22: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy do Dąbrowy Górniczej. Tam ruszył pilotażowy program Złota Rączka skierowany do osób powyżej 60 roku życia. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Jaworzna. Odbył się w tym mieście Dzień Bezpieczeństwa, a była to doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać, czym zajmują się służby mundurowe i ratownicze. Porozmawiamy też o wydarzeniu sportowym, które odbędzie się 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przed nami mecz legend Polska Anglia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99,1 FM. Zaczynamy!
19: SK Śląsk.
22: Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać, czym zajmują się służby mundurowe i ratownicze. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
23: Piotr Szwedziński, zastępca dyrektora do spraw ratownictwa medycznego, rejonowe pogotowie ratunkowe w Sosnowcu. Dzień Bezpieczeństwa jest takim dniem, kiedy raz w roku możemy, jako wszystkie służby i instytucje w mieście, które odpowiadają za bezpieczeństwo, pokazać się mieszkańcom, żeby poznali nas, żeby porozmawiali, żeby była inna styczność również podczas tych interwencji kryzysowych, gdzie na co dzień, czy straż pożarna, czy policja, czy inne służby, czy pogotowie ratunkowe, mieszkańcy mają styczność, żeby po prostu mogli poznać, porozmawiać z pracownikami, poznać, jak praca w tej służbie wygląda, zobaczyć, jakim sprzętem dysponujemy, czym się zajmujemy, poza tym, co widzą nas mieszkańcy na co dzień, bo tych zajęć każda służba ma dużo, dużo więcej. No i też możliwość zachęcenia przede wszystkim dzieci, młodzieży do tego, żeby w przyszłości może do tej służby, instytucji wstąpić.
2: Jakie służby się tutaj dzisiaj pojawiły?
23: Mamy dzisiaj Państwową Straż Pożarną, mamy Ochotniczą Straż Pożarną, mamy policję do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli taki specjalny oddział policji, mamy Straż Graniczną, Śląski Oddział Straży Granicznej, Służba Więzienna, Jurajska Grupa GOPR-u, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Państwową Inspekcję Sanitarną, no i oczywiście Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.
2: Oprócz pytań będzie można tu też pewnie dużo zobaczyć dzisiaj.
23: Jak najbardziej. Każda ze służb przyjechała swoimi pojazdami specjalistycznymi. Część będzie w środku, część pojazdów będzie na zewnątrz. Każda ze służb ma swoje stoisko i na tym stoisku prezentuje sprzęt, który na co dzień pracuje. Będzie można zobaczyć. Są różne gry, zabawy, edukacje dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych również. No i też będzie można jakieś ciekawe gadżety tutaj wygrać i otrzymać.
3: Mateusz Lek z Grupa Jurajska GOPR.
2: Z czym dzisiaj tutaj przyjechaliście?
3: Dzisiaj przyjechaliśmy reprezentować naszą organizację, czyli Grupę Regionalną, Grupę Jurajską. Pokazujemy sprzęt, którym na co dzień ratujemy zdrowie i życie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mamy ze sobą taki specjalny trójnóg, przy którym wykorzystujemy go do ratowania osób w jakichś studniach, jaskiniach. Mamy ze sobą nosze śmigłowcowe, w których pokazujemy, jak zabezpieczamy osoby ratowane i przygotowujemy transportu lotniczego. Mamy samochód terenowy, czyli taką karetkę górską, pokazujemy, jak ona jest wyposażona, jak niewiele tak naprawdę różni się od takiej karetki miejskiej i tym wyposażeniem, także serdecznie zapraszamy. Chcemy młodzieży pokazać, jak odpowiednio przygotować się do wycieczki górskiej, czy jak odpowiednio się spakować, co do takiego plecaka ze sobą zabrać, w razie wypadku jak poinformować prawidłowo tą

0: Pomóc pod jaki numer telefonu zadzwonić, gdzie ewentualnie sprawdzić aktualną pogodę. Także wszystko to, co nam jest potrzebne przed taką jednodniową wycieczką w góry.
1: Maciej Skulich, młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Dzisiaj prezentujemy przy okazji Dnia Bezpieczeństwa organizowanego przez Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i Urząd Miejski w Jaworznie. Tutaj w hali MCKiS w Jaworznie stanowisko związane z ochroną ludności, obroną cywilną. Prezentujemy na nim zasady właściwego postępowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń, jak posługiwać się gaśnicą, jak we właściwy sposób zabezpieczyć nasze mieszkania, aby uchronić się przed pożarem, na przykład w postaci czujki dymu albo czujki tlenku węgla, czyli takich urządzeń, które są w stanie w dość szybkim czasie zaalarmować nas i ostrzec właśnie przed tym zagrożeniem, jakie związane jest właśnie z eksploatacją urządzeń, które mamy w swoich mieszkaniach, w swoich domach i przed pożarami.
2: Jak potrzebne są tego typu spotkania dzieciakom?
1: Każda tego typu impreza, tego typu okoliczność dla nas strażaków jest ważna, cenna, żebyśmy mogli właśnie dzielić się z mieszkańcami, uczyć ludzi, edukować, w jaki sposób właśnie przed zagrożeniami się chronić.
2: I tu mówimy o takich zagrożeniach, które mogą się zdarzyć w każdej chwili, w każdej sytuacji.
1: Jak najbardziej. To są zagrożenia życia codziennego, ale również biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, tak, musimy spodziewać się tego, że te zagrożenia także przyjdą z zewnątrz.
3: Łąka Paweł, przyjechaliśmy z kopalni Sobieskiej, kopalnia na stacja ratownictwa.
2: Z jakim sprzętem przyjechaliście? O czym będziecie dzieciakom opowiadać?
3: Przyjechaliśmy ze swoimi aparatami, którymi na co dzień w akcji pracujemy, z aparatami ucieczkowymi, oczywiście z torbą medyczną. Będziemy dzieciom pokazywać, jak przeprowadzić pierwszą pomoc, jak działają aparaty i żeby zobaczyły, jaka to jest praca. Myślę, że dzieci to będzie interesowało. Jest to interesująca praca, także myślę, że tak.
4: To już tutaj koledzy podpinają te poduszki Holmatro i za chwilę będziemy się tym operować, jak to działa na dole normalnie w warunkach kopalnianych.
2: Co pan tu będzie pokazywał?
4: Poduszki Holmatro to mamy takie poduszki, którymi możemy dane elementy podnosić. One są pod ciśnieniem na powietrze. No i używamy je, jak trzeba coś rozszerzyć, gdzieś jest coś przygniecione. Wtedy stosujemy takie coś.
2: Czyli taki trochę podnośnik, tak?
4: Tak, mniej więcej. Dodatkowo mamy nożyce do cięcia metalowych elementów, czyli jakbyśmy gdzieś musieli się przedostawać, napotykamy jakiś problem, używamy tych nożyc, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
2: Czego się tu dowiecie?
5: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
6: Według mnie jest to potrzebne, dlatego że dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc dla innych.
2: Tutaj co, się możecie dowiedzieć na przykład, czym się zajmują ratownicy górniczy?
6: Tak.
2: Ciekawy tu jest sprzęt, czy nie?
6: Według mnie tak. Dużo takich kabli, nie kabli i bardzo interesujące to jest.
7: Co najpierw robisz? Udrażniasz drugie oddechowe, odchylając głowę do tyłu. Przyłóż sobie rączkę tutaj, paluszki tutaj. Nachyl się, słuchasz uchem oddechu i patrzysz, czy poruszy się klatka piersiowa, nie? No to założy, że się nie porusza ta klatka piersiowa. Czyli co dalej?
6: Później.
7: Chciałbym wezwać pomoc, bo samemu nie będziesz uciskać cały czas, prawda? No, czyli masz telefon? Czyli wyciągasz sobie telefon. Wykręca szybko 112, dajesz sobie głośnik. Jeśli się da, rozpinasz sobie ubranie. I na 1/3 wysokości mostka podbiciem ręki. No, spróbuj. Spróbuj ręce tutaj. O, tutaj. I ugniętasz 30 razy. W międzyczasie zgłasza się dyspozytor medyczny, ja będę tym dyspozytorem. Halo, co się stało?
6: To jest zemdlał.
7: To jest zemdlał, tak? A powiedz mi, gdzie się znajdujesz teraz?
6: W szkole.
7: Jest ktoś z tobą, czy nie?
6: Nie.
7: Sama prowadzisz jakieś czynności wobec tego pacjenta?
6: Reanimuję go.
7: Okej, czyli prowadzisz uciśnięcia, tak?
6: Tak.
7: To uciskaj dalej, już do ciebie jedziemy. I zobacz, widzisz, jak ciężko prowadzić dwie czynności naraz, żeby prowadzić uciskanie i odpowiadać dyspozytorowi na pytania, no nie? Okej. Robisz 30 razy, jeśli możesz zaprzeczyć uciśnięcia. Teraz jeśli możesz kogoś zadać o pomoc, żeby ci udrożnić drogi oddechowe. Jeśli macie apteczkę, możesz wyłożyć sobie taki specjalny materiał, w którym możesz zrobić dwa wdechy ratunkowe, bo robimy 30 uciśnień i dwa wdechy. Jeśli tego nie mamy lub czujesz jakiś dyskomfort, pacjent jest, załóżmy, nie jest, mam wrażenie, to sterylny, no to możesz odstąpić od oddechu i prowadzić tylko uciśnięcia. Super.
2: Czego pan tutaj dzisiaj uczył?
7: Sytuacja taktyczna jest taka, że jest dzieciątko, które

0: podchodzi do pacjenta, pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje. Jeśli nie reaguje, to podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
1: Czyli coś, z czym może się na przykład każde dziecko spotkać, nawet w szkole.
0: Tak. Czyli podchodzimy do pacjenta, sprawdzamy, czy reaguje na nasze polecenia. Jeśli nie reaguje, sprawdzamy oddech, uderzamy drogi oddechowe, wzywamy pomoc i prowadzimy RKO.
1: Jak ta wiedza jest potrzebna dzieciom?
0: Wydaje mi się, że bardzo jest potrzebna i już na etapie kształcenia od najmłodszych lat, od pierwszej klasy powinno być to wdrażane na lekcjach przysposobienia obronnego. Jak prowadzić taką resuscytację, jak prowadzić uciśnięcia i jak wezwać pomoc. Bo sama pani widziała, że prowadzenie samych uciśnień i rozmowa ze współtorem i podanie samego adresu to już jest trudność dla takich dzieci.
2: Tutaj akurat prezentujemy naszego drona Amadeusz Zubiel, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Narodowej. Jest to dron Unik H520E, hexakopter, wyposażony w kamerę termowizyjną. Pokazujemy tutaj młodzieży, jak działa termowizja, jakie dron ma funkcje, pokazujemy, na co podgląd ma pilot, na jakie parametry, pokazujemy im cały zestaw, tutaj też to wyposażenie dodatkowe drona. Prezentujemy również oprogramowanie do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych. No i takie luźne pytania, które gdzieś tam do nas.
1: O co oni pytają?
2: Głównie ile kosztuje dron, jak wysoko lata, jak długo lata, co do niego można podczepić.
1: Potrzebny jest im taki dzień bezpieczeństwa?
2: Myślę, że tak. To zwiększa świadomość, też daje im taką informację, że służby są, działają, że warto je wezwać. No i myślę, że mogą też zobaczyć, jak wygląda nasza praca i może sami też kiedyś się w tym odnajdą.
3: Byliśmy tam w namiocie, normalnie można było sobie podtrzymać shotguna, zobaczyć, jak ten wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Trzymaliśmy taką broń Uzi.
4: Maszynówka 5 mm, do amunicji magazynek 15 wchodzi sztuk. Szybko strzelna, ma zmiany na naboje pojedyncze lub ciągłe.
1: Powiedzcie mi, potrzebny jest taki dzień bezpieczeństwa. Czego wy się tutaj dowiecie?
4: Że na przykład będziemy też wiedzieli na przykład jakieś gesty, na przykład pomocnicze, czy coś, co zrobić, na jakie numery zadzwonić.
1: Wiecie, z jakim sprzętem pracuje dana służba, prawda?
3: Albo bynajmniej jak na przykład będzie gdzieś taki dron leciał, to będę już wiedział, że to jest właśnie ten dron strażacki, nie? To też mi to da, że będę wiedział, co to jest.
1: Albo na przykład, nie wiem, odpukać, ale załóżmy, ktoś z twojej rodziny zaginie, tak? I dowiesz się, że straż pożarna będzie wykorzystywać drona do poszukiwania. Już będziesz wiedział, jak działa.
3: Tak, to nawet się pytałem, czy jest podczerwieni. Jest. Widziałem, że to ma bardzo dużo funkcji, specjalnie właśnie do takich poszukiwań. Jest nawet mapa tam taka na laptopie wyświetlona. Bardzo profesjonalny sprzęt widać właśnie, nie?
1: Jakie to służby dzisiaj są?
4: Policja, straż.
1: No i czego się możecie od tych służb dowiedzieć?
4: Jak na przykład dbać o swoje bezpieczeństwo, albo jak innym pomóc w razie potrzeby.
1: To też chyba fajne, że no tak na co dzień takiego sprzętu nie widzicie. A tutaj oni przyjechali.
3: Akurat dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać, nie?
1: Na przykład też możecie podjąć decyzję, chcę pracować w jakichś służbach, bo mi się podoba, prawda?
4: Mi na przykład się spodobało służby obrony terytorialnej, może bym tam poszedł.
5: Ostatnio stały się modele AI popularne, które, mówiąc wprost, generują pornografię i teraz przy generowaniu takiej pornografii i podmienianiu twarzy po prostu narażacie się na odpowiedzialność karną, bo to już jest przestępstwo. Dlaczego? Podmieniając twarzą przed koleżanki z klasy, tak, dając, że tak powiem, do wizerunku nagiej osoby, no tutaj już, bądź kolegi, no tutaj już wchodzimy w odpowiedzialność karną z przepisów z kodeksu karnego właśnie o pornografii dziecięcej. Wytwarzając, nawet przy użyciu AI, nawet wizerunek osoby, która nie istnieje, no ale jednak wytwarzając, to jest czyn, który kwalifikuje się jako przestępstwo właśnie z części o pornografii dziecięcej z kodeksu karnego.
6: Wojciech Cegielski. Jestem kierowcą motocyklowej jednostki ratunkowej.

0: że piękny motocykl i piękne zadanie, czyli ratowanie życia ludzkiego.
1: Myślę, że na chwilę obecną dla dzieci jednak piękno tej maszyny.
2: W Dąbrowie Górniczej ruszył pilotażowy program Złota Rączka, skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Będą one mogły skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
0: I to się przyda.
3: Oczywiście.
4: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
5: Wiktoria Dewobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Mamy propozycję drobnych napraw. Po wielkim sukcesie obiadu dla seniora udało nam się wprowadzić program pilotażowy Złota Rączka. To jest taka usługa dedykowana mieszkańcom 60+, którzy mieszkają samotnie bądź w dwójkę. Nie ma żadnego kryterium dochodowego. Chodzi tutaj oczywiście o drobne naprawy domowe, czy to jeżeli chodzi o meble, ślusarstwo, jakieś wodno-kanalizacyjne. 4 usługi w roku są nieodpłatne. Jeżeli zajdzie potrzeba oczywiście, żeby dodatkowo zawezwać fachowca, no to wtedy już można taką usługę na preferencyjnych warunkach zakupić. Nie są to wielkie pieniądze. Warto nadmienić, że po stronie zamawiającego, czyli naszego seniora, jest oczywiście kwestia materiałów. Co należy zrobić? Wystarczy zadzwonić do takiej Złotej Rączki. Wszystkie informacje są podane na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej ngo.pl, ale też wiem, że dziewczęta z Centrum Aktywności Obywatelskiej są w trakcie rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek, więc takie materiały fizyczne również będą pod ręką naszych najstarszych mieszkańców.
0: Jakie to będzie ułatwienie dla seniorów?
5: Myślę, że to będzie spore ułatwienie, no bo w pewnym wieku pojawiają się już pewne ograniczenia psychofizyczne, powiedzmy. Część osób po prostu boi się na własną rękę dokonywać takich drobnych napraw. To często są prozaiczne rzeczy. Czy to wymiana kranu, czy wymiana oświetlenia. Po prostu wiemy, że seniorzy często wstydzą się nawet zapytać kogoś z rodziny. Myślą, że to jest błahe. Szkoda może im pieniędzy, no bo też wiemy, że mierzą się z pewnymi wyzwaniami socjoekonomicznymi. Dlatego myślimy, że taka Złota Rączka będzie odpowiedzią na te zapotrzebowanie. Program działa już od początku czerwca. Głównym fachowcem, główną Złotą Rączką został pan Tomasz Nykamowicz, który dąbrawianom zapewne jest świetnie znany, ponieważ od lat prowadzi swój sklep przy ulicy Paryskiej.
0: Tu nie możemy zapominać też o bezpieczeństwie seniorów, bo często właśnie te starsze osoby są narażone na po prostu oszustów, tak?
5: Tak, to jest prawda. Należy zachować szczególną ostrożność, dlatego podaliśmy tylko i wyłącznie jeden numer. Tylko pod podanym numerem znajduje się nasza Złota Rączka. Zachęcamy do szczególnej ostrożności, no bo zdajemy sobie sprawę, że przy okazji nawet tak szczytnej inicjatywy mogą pojawić się osoby, które będą chciały wykorzystać to wielkie zaufanie seniorów, więc tak, my też zachęcamy do ostrożności i do opierania się głównie na oficjalnych materiałach dostępnych fizycznie, jak i na stronach internetowych.
0: Starsze osoby też się boją zamawiać takie usługi, bo właśnie boją się naciągaczy tak zwanych.
5: Tak, w pełni rozumiemy, właśnie dlatego jest to program urzędowy, podobnie jak obiad dla seniora. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia wpuszczenia kogoś do swojego domostwa to już jest taka poważna sprawa. Właśnie dlatego nasz operator bardzo dokładnie szukał tej Złotej Rączki, która odpowiednio sprawdzi się w takich warunkach. Oczywiście, jeżeli ktoś by zadzwonił do nas na ogólną infolinię, żeby dopytać, jeżeli czułby się bezpieczniej, to podamy bezpośredni namiar do pana Tomasza i myślę, że w taki sposób uda nam się zachować to bezpieczeństwo.
0: Czyli tu nie mówimy o remontach domowych, tylko o drobnych naprawach, tak? Których czasami po prostu nie ma kto zrobić.
5: Tak, drobne naprawy. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, ale zazwyczaj, tak jak wspominałam, właśnie kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli, jakieś kwestie przyłączy, oświetleniowe, właśnie w takich zakresach, bo też zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach i to kwestia robocizny, i kwestia samych materiałów, raczej nie tylko starszą część społeczeństwa zmiata z nóg, jeżeli chodzi o takie kwestie cenowo-logistyczne, dlatego drobne naprawy będą takim remedium.
0: A czy jakiś limit jest tych napraw?
5: Dana osoba do 4 wizyt rocznie, mówimy tak. Właśnie to jest program pilotażowy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na kanwie właśnie zainteresowania, tych statystyk, które wejdą już post factum, zobaczymy, w jaką stronę to dalej pójdzie.
6: SK Śląsk.

0: A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Katowic. Porozmawiamy sobie za chwilę o katowickim szlaku neonów. Posłuchajcie o ciekawostkach.
1: SK Śląsk News.
2: Katowice kojarzą się wielu osobom z przemysłem, kopalniami, hutami, ale dzisiaj ten obraz przesłania coś zupełnie innego. Światło neonów.
3: Katowice od dawna świecą własnym blaskiem. Z jednej strony to energia przemysłowego miasta, z drugiej neony, które przez dziesięciolecia rozświetlały ulice, kina, domy towarowe i hotele. Dzisiaj wracają w wielkim stylu i stają się jednym z najciekawszych symboli miasta.
2: W tekstach o Katowicach często pojawia się określenie polskie Chicago. Skąd wzięło się to porównanie i co ma wspólnego z neonami?
3: To określenie pojawiło się już przed II wojną światową. Katowice rosły szybko, miały nowoczesną architekturę, drapacze chmur i ambicje metropolii. Neony idealnie wpasowały się w ten wizerunek. Stały się symbolem nowoczesności i tego, że miasto patrzy w przyszłość, a nie tylko w dymiące kominy.
2: Czyli wieczorne Katowice nie były tylko szarym, przemysłowym miastem.
3: Dokładnie. W drugiej połowie lat 50. uchodziły za najlepiej oświetlone miasto w Polsce. W polskiej kronice filmowej mówiono o rewolucji neonowej i zachęcano inne miasta, by brały przykład z Katowic. Te świetlne reklamy całkowicie zmieniały odbiór przestrzeni.
2: Jak wyglądały te neony, które tak zachwycały?
3: Były bardzo różnorodne. Część zajmowała całe elewacje, inne miały sekwencje zapalania tworzące wrażenie ruchu. To były małe animacje, dzięki którym ulice migały i pulsowały. Dla wielu dzieci wyjazd do centrum po zmroku był wyprawą do krainy świateł.
2: Czy są konkretne neony, które mieszkańcy wspominają do dzisiaj?
3: Tak, słynne małpki przy ulicy 3 Maja 13, neon herbaciarni Randia z animowaną parą nad imbrykiem i oczywiście Filipek przy ulicy Stawowej. Skacząca postać, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli świetlnych Katowic.
2: Filipek to już prawie lokalna legenda. To musiało robić ogromne wrażenie, gdy w innych miastach po zmroku panowała ciemność.
3: Tak, kontrast był ogromny. Gdzie indziej były pojedyncze latarnie, a w Katowicach centrum tętniło światłem. Neony na kinach, domach towarowych, hotelach tworzyły świetlną scenografię i dawały poczucie powojennego optymizmu, że życie wraca na ulicę.
2: A potem wiele z tych neonów zniknęło. Co się stało z tym świetlnym dziedzictwem?
3: Zmieniły się mody, pojawiły się tańsze reklamy, a neony się zużywały i wymagały drogich napraw. Właściciele budynków często w to nie inwestowali, więc wiele neonów trafiło na złom. Przez moment wydawało się, że ten rozdział historii miasta po prostu się zamknie.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
2: I tu wchodzi na scenę coś, co dzisiaj nazywa się renesansem neonów. W Katowicach ten powrót światła jest bardzo widoczny. Co go uruchomiło?
3: Zmieniło się podejście do estetyki miasta. Dobry design stał się ważny. Ludzie zaczęli zwracać uwagę na przestrzeń, w której żyją. Zamiast przypadkowych szyldów pojawiła się potrzeba czegoś przemyślanego, a neony wróciły jako połączenie rzemiosła, sztuki i miejskiej tożsamości. Do tego doszli pasjonaci, którzy zaczęli ratować stare neony, wyciągać je z wysypisk, negocjować z właścicielami budynków. Tak narodził się między innymi katowicki skład neonów, miejsce pełniące funkcję muzeum i galerii świetlnych reklam.
2: Katowicki skład neonów to brzmi jak skarbiec. Gdzie on się znajduje i jak powstał?
3: Działa w strefie centralnej, w przestrzeni Centrum Kultury Katowice przy placu Sejmu Śląskiego 2. Pomysł wyszedł od Dominika Tokarskiego ze stowarzyszenia Moje Miasto, który z zespołem gromadził neony przeznaczone do wyrzucenia, ratując je z wysypisk i po długich rozmowach z właścicielami obiektów.
2: I to wszystko udało się zebrać w jednym miejscu.
3: Tak, oficjalne otwarcie odbyło się 31 października 2013 roku. Od tego czasu neony można oglądać codziennie, a po południu są włączane, więc tworzą żywą, świecącą przestrzeń, a nie klasyczne muzeum z gablotami.
2: Co dokładnie można tam zobaczyć?
3: Między innymi napis Katowice ze Starego Dworca Kolejowego, neon Aria z hotelu w Sosnowcu, napis Rejon Boże Dary oraz najstarszy eksponat z kina Millennium, mający prawie 40 lat. W sumie jest około 18 świetlnych reklam. Każda z własną historią.
2: Brzmi pięknie, ale też pewnie bardzo kosztownie.
3: Gromadzenie i odnawianie neonów trwało około 2 lat i wiązało się z dużymi wydatkami. Trzeba było odtworzyć instalacje, naprawić szkło, zadbać o bezpieczeństwo. Mimo to udało się uruchomić stałą ekspozycję i wypożyczać neony na różne wydarzenia.
2: Pojawiały się też w przestrzeni miasta, prawda?
3: Tak. W 2014 roku w ramach projektu towarzyszącego Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje neony zawisły w centrum Katowic i na konstrukcji na placu Szewczyka. A w drugiej odsłonie pokazano m.in. odtworzony czajnik z herbaciarni Randia oraz napis Katowice ze Starego Dworca.
1: Temat

0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
1: Skoro jesteśmy przy spacerach po mieście, to przejdźmy do czegoś, co łączy historię z teraźniejszością. Szlaku neonów. To już nie tylko pojedyncze instalacje, ale cały pomysł na zwiedzanie Katowic.
2: Szlak neonów pokazuje, jak wyglądały Katowice w czasach intensywnego rozwoju, szczególnie w latach 70. Wiele oryginalnych neonów zniknęło, więc miasto odtworzyło je w wersji miniaturowej. Dzięki temu można zobaczyć dawne świetlne ikony, nawet jeśli budynki się zmieniły.
1: I to jest trasa, którą najlepiej przejść po zmroku.
2: Zdecydowanie. W ciemności miniaturowe instalacje robią dużo większe wrażenie. Kolorowe światła tworzą klimat kojarzący się z filmami o wielkich miastach. Niektórzy porównują wieczorne Katowice do Las Vegas, oczywiście w lokalnej skali.
1: Jak ten szlak jest zorganizowany? Gdzie dokładnie można znaleźć te punkty z neonami?
2: Pierwsza część szlaku biegnie przez rynek oraz ulicę 3 Maja i Stawową. To 7 ekspozytorów z planszami, miniaturami neonów i archiwalnymi zdjęciami. Pierwszy punkt jest przy Skarbku, kolejne przy adresach 3 Maja 11 i 13 przed Galerią Katowicką, 2 przy Stawowej 9 i 10 oraz ostatni na rogu Stawowej i Mickiewicza.
1: Czyli w praktyce to jest spacer po samym sercu miasta.
2: Tak, bardzo kompaktowy. Można

0: Szlak się rozrasta. Co doszło w kolejnych etapach?
1: Rozbudowano go m.in. w rejonie odnowionej ulicy Dworcowej. Szlak neonów liczy obecnie 14 lokalizacji w Śródmieściu, a druga część trasy rozwija pierwszy odcinek w kierunku ulic Dworcowej i Mariackiej.
0: Czyli mamy już nie tylko historię, ale też współczesne neony tworzone z myślą o dzisiejszych odbiorcach.
1: Tak, współczesne neony w Katowicach łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym designem. Często nawiązują do dawnych motywów w nowej formie, dzięki czemu nocne miasto znów ma swój rytm, a światło staje się elementem tożsamości.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
0: Neony to jedno, ale Katowice przygotowały cały wakacyjny zestaw spacerów z przewodnikiem. To wygląda jak gotowy plan na lato w mieście.
1: Rzeczywiście, oferta jest szeroka. Oprócz szlaku neonów są spacery po katowickich muralach, po szlaku modernistycznej architektury oraz po szlaku śląskiego bluesa. To propozycja dla osób, które spędzają wakacje na miejscu i chcą spojrzeć na znane ulice z zupełnie innej perspektywy.
0: Jak wygląda taki spacer neonowy z przewodnikiem?
1: Organizowany jest co drugi piątek po zmroku. Grupa wyrusza z centrum i przechodzi kolejny punkt szlaku neonów. Przewodnik opowiada o historii poszczególnych reklam, o tym, jak wyglądały oryginały, jakie miały znaczenie dla mieszkańców. To okazja, żeby zatrzymać się przy detalach, które na co dzień łatwo przeoczyć, kiedy ktoś biegnie do pracy albo na zakupy.
0: A w soboty zmiana klimatu i murale.
1: Tak, w sobotnie przedpołudnia przewodnik oprowadza po wybranych muralach w Śródmieściu i sąsiednich dzielnicach. Pierwszy spacer startuje z rynku i prowadzi w stronę Załęża. To dzielnica, która nie kojarzy się typowo turystycznie, ale ma bardzo ciekawe murale. Można tam zobaczyć m.in. malowidło upamiętniające Johna Baildona, mural poświęcony Joannie Wadowskiej Król, honorowej obywatelce Katowic, a także prace artystów takich jak Raspazjan czy Mona Tusz.
0: Czyli sztuka uliczna staje się pełnoprawnym elementem miejskiej opowieści, podobnie jak neony.
1: Dokładnie. Murale, neony, modernistyczne kamienice. To wszystko tworzy spójną narrację o mieście, które ma bogatą przeszłość i ciekawą teraźniejszość. W ramach wakacyjnych spacerów jest też trasa po modernistycznej architekturze. Katowice od lat słyną z takich budynków. Wybrano kilkanaście najciekawszych obiektów, m.in. słynny drapacz chmur, kamienice przy ulicy Skłodowskiej Kiri i przy ulicy PCK oraz kościół garnizonowy.
0: A do tego jeszcze szlak śląskiego bluesa, który prowadzi przez miejsca związane z muzyką.
1: To bardzo specyficzna trasa. W większości wiedzie przez obecne lub dawne lokale, w których spotykali się i grali śląscy bluesmeni. Zwiedzanie z przewodnikiem pozwala usłyszeć mnóstwo anegdot i historii z życia muzyków. To trochę inny rodzaj spaceru, bardziej oparty na opowieściach niż na oglądaniu fasad, ale świetnie uzupełnia obraz miasta.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie SK Śląsk.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do samych neonów. Wspominałaś o współczesnych realizacjach i o tym, że za nimi stoją konkretne firmy i rzemieślnicy. W Katowicach jest też marka, która ma bardzo długą tradycję w tej dziedzinie.
1: Mowa o firmie Neon Irsa. Założył ją Zbigniew Łankiewicz, twórca wielu katowickich neonów z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzisiaj firmę prowadzą jego synowie. To przykład ciągłości rzemiosła. Od epoki klasycznych świetlnych reklam po współczesne projekty. Choć konkretne realizacje się zmieniają, doświadczenie i wiedza o tym, jak tworzyć trwałe, efektowne neony, pozostają w tych samych rękach.
0: Czyli za tymi kolorowymi napisami stoi nie tylko technologia, ale też pamięć o dawnych projektach.
1: Tak, współczesne neony często nawiązują do historii. Czasem odtwarzają dawne formy, czasem tylko cytują fragmenty, na przykład charakterystyczny krój pisma albo motyw graficzny. Dzięki temu miasto nie traci kontaktu z przeszłością, a jednocześnie nie zamienia się w skansen. To żywa tkanka, w której stare i nowe elementy współistnieją.
0: Zastanawia mnie, jak mieszkańcy reagują na ten powrót neonów. Czy to jest tylko ciekawostka, czy coś, co naprawdę zmienia sposób, w jaki patrzą na swoje miasto?
1: Opinie są bardzo pozytywne. W wypowiedziach osób, które spacerują po szlaku neonów, często pojawia się motyw klimatu i koloru. Ludzie mówią, że wieczorne przejście uliczkami centrum jest przyjemne, że kolorowe światła dodają uroku. Pojawiają się też głosy, że miniaturowe neony mogłyby być większe, żeby lepiej konkurowały z innymi źródłami światła. To pokazuje, że temat budzi emocje i że mieszkańcy chcą, aby ten element był jeszcze bardziej widoczny.
0: Z jednej strony nostalgia za dawnymi czasami, z drugiej bardzo współczesne oczekiwania wobec przestrzeni publicznej.
1: Dokładnie. Neony stały się pretekstem do rozmowy o tym, jak powinno wyglądać miasto. Czy ma być tylko funkcjonalne, czy też estetyczne? Czy ma opowiadać swoją historię, czy raczej ją ukrywać? W Katowicach widać wyraźnie, że rośnie świadomość wagi detali. Od fasad modernistycznych kamienic, przez murale,

0: poświetlne reklamy.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
2: Jeśli ktoś chciałby samodzielnie zaplanować taki spacer, od czego najlepiej zacząć?
0: Dobrym punktem wyjścia jest rynek i okolice ulicy 3 Maja. Tam znajduje się kilka pierwszych ekspozytorów szlaku neonów. Można przejść w stronę Stawowej, zatrzymać się przy miniaturach dawnych reklam, a potem zajrzeć na ulicę Dworcową i Mariacką, gdzie pojawiły się nowe punkty. Warto też zajrzeć do strefy centralnej, żeby zobaczyć katowicki skład neonów i porównać miniaturowe rekonstrukcje z pełnowymiarowymi instalacjami.
2: A przy okazji takiego spaceru łatwo zahaczyć o inne wątki – murale, moderne, bluesa.
0: Tak, te szlaki się przenikają. Idąc śladem neonów, można po drodze natknąć się na ciekawy mural albo modernistyczny budynek. To zachęca, żeby nie traktować miasta jak tła, ale jak przestrzeń pełną znaków, które coś znaczą. Neony są jednym z najbardziej efektownych takich znaków, bo łączą światło, kolor i historię.
2: W tej opowieści o Katowicach pojawia się jeszcze jeden ważny wątek – rola miejskich instytucji. Szlak neonów to nie jest spontaniczna inicjatywa kilku osób, tylko przemyślany projekt.
0: Tak, za stworzeniem szlaku stoi Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. Celem było przypomnienie niebanalnej neonowej historii miasta i jednocześnie stworzenie nowej atrakcji dla osób, które je odwiedzają. To przykład, jak można wykorzystać lokalne dziedzictwo w nowoczesny sposób. Zamiast budować coś zupełnie nowego, miasto sięga po własną przeszłość i pokazuje ją w atrakcyjnej formie.
2: I to wszystko wpisuje się w szerszy kontekst, choćby w przygotowania do dużych wydarzeń, takich jak Światowe Forum Miejskie.
0: Dokładnie. Miniaturowe neony na pierwszej ścieżce szlaku były elementem promocji tego forum. Katowice chciały pokazać się jako miasto, które ma własny charakter, własne historie i potrafi je opowiadać. Neony stały się jednym z symboli tej opowieści. Obok modernistycznej architektury, kultury muzycznej czy sztuki ulicznej.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
2: Kiedy patrzy się na tę całą historię, od polskiego Chicago przez powojenną rewolucję neonową, aż po współczesny renesans, widać, że światło w Katowicach nigdy nie było tylko technicznym dodatkiem.
0: To prawda. Nawet wtedy, gdy część neonów gasła i znikała z ulic, w pamięci mieszkańców zostawały obrazy kolorowych reklam, rodzinnych spacerów do centrum, pierwszych wizyt w kinie czy domu towarowym. Dzisiaj, kiedy te motywy wracają w formie rekonstrukcji, miniatur i nowych projektów, odżywają też emocje. To nie jest tylko kwestia estetyki, ale też wspomnień i poczucia ciągłości.
2: A jednocześnie neony stają się czymś bardzo współczesnym, elementem miejskiego designu, który przyciąga uwagę osób z zewnątrz.
0: Tak, dla jednych to powrót do dzieciństwa, dla innych świeże odkrycie. Ktoś, kto przyjeżdża do Katowic po raz pierwszy, może być zaskoczony, jak dużo tu światła, koloru i świadomie zaprojektowanej przestrzeni. Szlak neonów, katowicki skład neonów, murale, modernistyczne budynki i szlak śląskiego bluesa tworzą razem obraz miasta, które nie boi się pokazywać swojej historii i jednocześnie szuka nowych form wyrazu.
2: I może właśnie dlatego Katowice wciąż zasługują na miano miasta, które świeci własnym światłem. Nie tylko tym z fabryk, ale przede wszystkim tym z neonów, które znów rozświetlają ulice i opowiadają o mieście w zupełnie wyjątkowy sposób.
1: SK Śląsk.
3: Orły Górskiego wracają do kotła czarownic. 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim wielki mecz legend Polska-Anglia. Jubileuszowy mecz będzie symbolicznym powrotem do największych piłkarskich momentów w historii superauto.pl Stadionu Śląskiego oraz hołdem dla emocji, które przez 70 lat tworzyły jego legendę. Czeka nas kapitalne widowisko w wyjątkowym miejscu, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz. Tomasz Hajto, były piłkarz i Artur Boruc, były bramkarz. Materiał Darka Brombosza.
4: To zwycięstwo doprowadziło do tego, że wywindowało nas jako trzecią drużynę świata. To się liczy. Fakt, że wtedy mieliśmy że papieża polskiej piłki, pana Kazimierza Górskiego, który wiedział, co miał robić jak mają. Bo proszę zauważyć, co zrobił pan Kazimierz. Pan Kazimierz zdobył mistrzostwo olimpijskie, prawda? Pan Kazimierz zmienił, bo wiedział, że jest inna gra wśród amatorów, a inna gra wśród zawodowców. I pan Kazimierz, no ja nie wiem, skąd on to brał. To był po prostu geniusz, który dopasowywał zawodników do swojej koncepcji, powtarzam, zawodników. A u nas ten gra na prawym skrzydle będzie grał na lewym. Ten gra ta nie, po prostu to są przydzielone, jakby tu powiedzieć, pozycje, na których zawodnik może się rozwijać i pomóc drużynie narodowej. No bo proszę mi powiedzieć, dlaczego w tej chwili mamy najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, moim zdaniem, nie mamy wyników.

Tam grają, prawda? Tu nie grają. Nic nie osiągnęli. Proszę się, teraz co innego jest na Stadionie Narodowym, bo jest tam naprawdę doping kapitalny. Tak jak tutaj. Ale tutaj był cały czas. Tam byli krawaciarze, mimo szacunku. Ale oni siedzieli, no i uważali, że piłka jest takim dodatkiem do wszystkiego. A okazuje się, że piłka potrafi rozsławić, tak jak Robert Lewandowski w tej chwili rozsławia, jest ambasadorem Polski. To wtedy przez nas zostało docenione tutaj, bo tu czuliśmy się jak u siebie w domu. Jeszcze raz podkreślam, Stadion Śląski był takim polskim Wembley, bo tam się grało najważniejsze. Ja nie wiem, ile awansów zdobyliśmy do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata grając tutaj, na Stadionie Śląskim. Chyba wszystkie. Nie chcę w tej chwili wymieniać, prawda? Ale tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna, dlatego że oni do końca byli za nami. I ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie. No jeszcze raz to, co powiedziałem tutaj, Johan Cruyff, ja z nim rozmawiałem po meczu, mówi, ja grałem na tylu stadionach, ale w takim kotle jeszcze nie grałem. Czyli to ich deprywowało. Ja grałem 2 mecze z Anglikami, 2-0, 1-1. A do 3 razy sztuka, spokojnie, niech grają inni i niech oni w tej chwili, niech Artur, tak jak powiedział, życzę mu z całego serca, żeby był tym człowiekiem, który zatrzyma Anglików, a ruszy Polskę, bo o to chodzi. Oczywiście te Mistrzostwa Świata pokazują nowy styl, nowy coś tam, co można powiedzieć o reprezentacji Polski, co oni pokażą tam. Przepraszam Jasia Urbana, jestem cały czas za Jasiem Urbana, ale Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją. Nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Naprawdę bardzo słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali. I w tej chwili, ja powiedziałem to, jakby to powiedzieć publicznie, jest przed Jasiem Urbanem i naszą drużyną awans do Dywizji A. W tej Lidze Narodów nie będzie awansu. Trzeba się zastanowić, co zrobić przed Mistrzostwami Europy.

to jakby to powiedzieć publicznie. Jest przed Jasiem Urbanem i naszą drużyną awans do dywizji A. W tej Lidze Narodów. Nie będzie awansu, trzeba się zastanowić, co zrobić przed mistrzostwami Europy.

0: Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, no światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? Nie, ale w ogóle nie gramy. Od 5 meczów naprawdę gramy bardzo słabo. I to jest żenujące. Ale straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
1: Adam Strzyżewski, dyrektor Sopra Autostadionu Śląskiego. A już 5 września na naszej arenie legendy piłki angielskiej, legendy piłki polskiej, Orły Górskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie z tego miejsca. Bilety naprawdę w przystępnej cenie, o 69 zł. Warto tutaj spędzić z nami ten dzień, bo to nie tylko rozrywka sportowa, ale również koncerty. Fantastyczny dzień na Sopra Autostadionie Śląskim. Oj, nie jest to proste, to jest naprawdę karkołomne wyzwanie, żeby to wszystko poukładać logistycznie. Ale większość piłkarzy, jak słyszało, Super Autostadion Śląski była naprawdę otwarta, z uśmiechem. Widzieliście dzisiaj, jak Emil, jak Sean Wright Phillips, jak reagowali. Połączył się z nami Peter Shilton, legenda angielskiej piłki, fantastyczny bramkarz. Zobaczyć na własne oczy Janka Tomaszewskiego, Petera Shiltona. Coś niewyobrażalnego. Wszystkich zapraszamy. Naprawdę, to będzie fantastyczne wydarzenie, na którym trzeba po prostu być. Oj, absolutnie. Będą grali 2x45 minut, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia w podstawowym czasie gry, będą rzuty karne. I szereg naprawdę atrakcji dla kibiców. Tak naprawdę wszystkich z tego miejsca jeszcze raz zapraszam. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Czy Steve McManaman, czy Emil Heskey, tutaj naprawdę Robbie Fowler. To są piłkarze, na których się wychowaliśmy. To są prawdziwe legendy. No i z drugiej strony naprawdę tutaj nasi piłkarze. Nie zamykamy się tylko na jakąś jedną konkretną reprezentację. Tak dobraliśmy piłkarzy polskich, aby każdy był związany z Super Autostadionem Śląskim lub miał z nim jakieś fajne wspomnienia. Grał tutaj, wywalczył awans. Będzie naprawdę mieszanka wybitnych postaci piłki. Ja myślę, że 70. rocznica urodzin Super Autostadionu Śląskiego naprawdę predysponuje do tego, żeby zagrać mecz Anglikami. Tutaj, jak ja zobaczyłem dzisiaj Petera Shiltona i Jana Tomaszewskiego, praktycznie w jednym czasie wspomnienia wróciły. Oglądałem ten mecz w telewizji, dwie wybitne postacie piłkarskie, dwóch fantastycznych bramkarzy. Fajnie będzie ich nagrodzić na płycie naszego stadionu, wręczyć im pamiątkowe statuetki, gościć ich tutaj i wspólnie przeżywać tą rocznicę urodzin. Myślę, że tutaj Janek Tomaszewski tak zagrzeje naszych piłkarzy, że pokuszą się o zwycięstwo, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest dobra zabawa, najważniejsze jest fajne uczczenie urodzin stadionu i to, aby ludzie fantastycznie się tutaj czuli i dobrze bawili.
2: Nie kryję, że jest mi miło, kiedy patrzę, że jestem w Alei Gwiazd po takich piłkarzy jak Włodek Lubański czy pan Stanisław Oślizgo, no to umówmy się, nawet 1000 dla Górnika nie zrobiłem tyle, co oni, a może bardziej dlatego, że poruszaliśmy się w dużym kryzysie i w strasznej biedzie i wielokrotnie skrzykiwaliśmy się z kibicami, żeby po prostu niejednokrotnie ratować ten klub. Wydaje mi się, że to było niesamowicie fajne, to nas też zjednoczyło. Zaś co chodzi o Stadion Śląski, no jak mam nie czuć emocji, no każdy wspomina swoją pierwszą bramkę gdzieś w reprezentacji. Pamiętam ten mecz z Januszem Wójcikiem, kiedy strzeliłem tutaj dwie bramki, miałem asystę. Pamiętam, że dostałem ten czek z Totolotka, który przekazałem na dzieci niewidome i niedowidzące z Krakowa. Gdzieś do dzisiaj przy każdym evencie, przy czym staram się ich gdzieś wspierać. No zostaje taka, kręci ci się łezka. Mówię, jak przejeżdżam zawsze z córami, z żoną tutaj koło stadionu, to zawsze jej mówię, ale pamiętajcie o tym, że tata tu strzelił. Ja one wszystkie, tato, ale my już pamiętamy. I tak ostatnio, żeśmy jechali, byliśmy 5 km od stadionu. Tato, my pamiętamy. Więc powtarzam im to i kręci się za wokół na tym stadionie. Awans po 16 latach do Mistrzostw Świata. No to było coś wielkiego, bo to my naprawdę, ta reprezentacja przeszła okres takiej biedy i posuchy i kryzysu. Mimo, że mieliśmy nazwiska, nie mieliśmy drużyny. Ale ja pamiętam, panowie, no nie było sprzętu. Ledwie wracali za koszty podróży. Każdy przylatywał sam. Były oddawane diety jakieś za podróż, gotówkowe. No, czy wy sobie w dzisiejszych czasach takie rzeczy wyobrażacie? Jednak każdy tu przyjeżdżał i dumnie reprezentował i walczył za swój kraj w warunkach czasami ekstremalnych. Nie było tak jak dzisiaj. Nie wiem, czarny koń wydaje mi się, że może być Austria, a zaś wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało, bo tylko Niemcy chyba w Ameryce Południowej czy za Europą zdobyły medal Mistrzostw Świata, czyli zostali mistrzami świata. A tutaj to ogromną rolę rozegra fizyka. Panowie, my gramy w trzech strefach czasowych. Niemcy grają trzy mecze w trzech różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Ja wam tylko przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie, bo stwierdził, że mundial jest

0: Dla kibiców. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi. No ja nawet słyszę po kolegach, którzy pracują w gazetach, w radiu, czy nawet w telewizjach, oni zaczynają patrzeć na wydatki. Kiedyś to nie było problemem dla nawet małego radia wysłać jedną osobę, która będzie komentować coś z tego turnieju, a dzisiaj jest problemem dla tych dużych już, to jest przeogromny koszt, przeloty, hotele, w ogóle ta cała infrastruktura. Ja szczerze powiem, w ogóle te stadiony futbolowe, nie piłkarskie, komentowałem teraz po dwa mecze, no nie podoba mi się to kompletnie. Ja uważam, że piłka jest dla kibiców, bez kibiców nie ma piłki, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakiś następny turniej znowu był gdzieś w jakimś kraju, który nie jest w stanie tego sam zabezpieczyć, tych stadionów, które są potrzebne. Nie, no infrastrukturę mamy fenomenalną, ale mamy tylko Stadion Śląski, Narodowy, Stadion Lechii Gdańsk, bo gabaryty stadionowe są potrzebne chyba od 45 tysięcy w górę, no to mamy 3 stadiony. No w te 12 lat musielibyśmy z 6 dobudować, bo chyba, nie wiem, 10 jest potrzebnych, albo 2, przy tym, co oni już w ogóle, ile zespołów jest na Mistrzostwie Świata, no nie wiem, czy 10 wystarczy. No to o czym świadczy, jak łatwo jest z tamtych regionów awansować, jest łatwiej awansować, jak nam tutaj z Europy. W Europie jednak ta piłka jest najsilniejsza na świecie, jest największa konkurencja. Tu nam Gruzja pokazała, że pojechała pierwszy raz na finały Mistrzostw Europy, jeszcze wyszła z grupy, gdzie niedawno, można powiedzieć, była to reprezentacja, jak się miał w grupie, to się doliczało 6 punktów. A dzisiaj jest Gruzja groźna, mimo to, że ma 3-4 dobrych piłkarzy, a reszta są naprawdę przeciętni. Więc ta piłka europejska urosła strasznie i trzeba czekać po prostu na sytuację taką. Ja wierzę, że Mistrzostwa Świata wrócą w końcu do Europy i zrobimy je maksymalnie w 2 krajach, które są przygotowane, żeby chociaż można było autem jeździć na mecze swojej reprezentacji. A to jest tam nierealne. Nie mam czegoś takiego w piłce jak rutyna, no bo 50 tysięcy ludzi jak przyjdzie na mecz, to jest tutaj coś niesamowitego. Tak jak powiedziałem, Śląsk to trochę mój drugi dom, mimo że jestem z gór. Tak. Tutaj w Zabrzu grałem najdłużej, tutaj mam wielu przyjaciół, więc czuję się przede wszystkim na Śląsku dobrze i zawsze wracam do przede wszystkim Śląska, ale też Stadionu Śląskiego z ogromnym sentymentem. Zawsze jak jadę i zawsze to będę powtarzał z rodziną, zawsze im mówię, czy wiecie, że tata tu strzeli dwie bramki, miał asystę. Dzieci to już mówią 5 kilometrów wcześniej. Tak, wiemy, tato, że tu grałeś, ale bo to żyje we mnie. Ja powiem jedną rzecz, że mimo upływającego wieku, jak przechodzę i gdzieś leży piłka, nawet jak nie jestem przebrany, nie mogę przejść i jej nie kopnąć sobie. No to pokazuje, że to była twoja miłość i pasja w życiu, ta praca, nie? Że to nie było nic wymuszone oprócz ciężkiej pracy, tylko jednak, że ta piłka cieszyła.
1: Jest mi bardzo miło, że mogę być w tym gronie, to przede wszystkim, tak? A jeśli chodzi, ja staram się sprostać sytuacji i wyzwaniom, i po to też tu przyjadę. No dużo emocji na pewno będzie. Myślę, że będą emocje to zarówno związane z piłką nożną, jak i poza sportową. Oczywiście będzie bardzo dużo atrakcji i zarówno dla kibiców, jak i dla piłkarzy, więc no myślę, że warto przyjść. Na to też liczymy.
2: SK Śląsk.
3: A teraz przenosimy się pod ziemię, a dokładniej zabieram Was na wycieczkę do kopalni Mysłowice Wesoła. Porozmawiamy sobie o historii tego miejsca. Posłuchajcie, zostańcie na 99.1.
2: SK Śląsk News.
4: Kopalnia Mysłowice Wesoła brzmi jak jedno miejsce, a w rzeczywistości to historia dwóch zakładów, które połączyły siły i świetny punkt wyjścia do opowieści o tym, jak dzieje jednej kopalni potrafią odbijać losy całego Śląska. Zacznijmy więc od tego, jak wygląda jej przeszłość i współczesność.
5: Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku, kiedy formalnie połączono kopalnie Mysłowice i Wesoła. Zorganizowane górnictwa w rejonie Mysłowic sięga 1837 roku, a na terenie Wesołej 1914, więc to prawie 200 lat tradycji wydobycia węgla w tym fragmencie Górnego Śląska.
4: A kiedy te zakłady zaczęły działać pod nazwami, które kojarzymy z okresem powojennym?
5: Kopalnia węgla kamiennego Mysłowice funkcjonowała od 1951 roku, a Wesoła od 1952. W 1993 roku obie weszły w skład katowickiego holdingu węglowego, a od 1 kwietnia 2017 roku połączona kopalnia Mysłowice Wesoła należy do Polskiej Grupy Górniczej i jest jednym z jej kluczowych zakładów.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
4: Kopalnia ma opinię trudnej i wymagającej. Co to znaczy, gdy mówi się o mnogości zagrożeń naturalnych?
5: Występują tu praktycznie wszystkie klasyczne zagrożenia górnicze. Metanowe, pożarowe, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego oraz wodne. Dlatego stosuje się rozbudowane systemy monitoringu, które na bieżąco mierzą stężenia gazów, temperaturę, przepływ powietrza.

0: powietrza i parametry sejsmiczne, by jak najlepiej zabezpieczyć załogę.
1: W takim otoczeniu sam proces wydobycia musi być mocno zmechanizowany. Jak wygląda ten moment, kiedy skała zamienia się w urobek?
0: Stosuje się systemy ścianowe z zawałem stropu. Węgiel wybiera się w długich ścianach, a skała nad nimi kontrolowanie się obniża. Zrobiska doszczelnia się mieszaniną popiołowo-wodną. Wydobycie prowadzi się m.in. w pokładach 416, 501 i 510, a węgiel energetyczny o bardzo dobrych parametrach trafia głównie do energetyki i przemysłu. Pracują tam zmechanizowane kompleksy

0: długich ścianach, a skała nad nimi, kontrolowanie się obniża. Zrobiska doszczelnia się mieszaniną popiołowo-wodną. Wydobycie prowadzi się m.in. w pokładach 416, 501 i 510, a węgiel energetyczny o bardzo dobrych parametrach trafia głównie do energetyki i przemysłu. Pracują tam zmechanizowane kompleksy śnikami, obudową, kruszarkami, pompami oraz systemami zasilania, wentylacji, klimatyzacji i gazometrii.
1: Pod ziemią mamy więc coś w rodzaju wielopoziomowego miasta. Jak jest zbudowany ten podziemny organizm?
0: Kopalnia eksploatuje 5 szybów. Bronisław, Piotr i Karol to szyby wdechowe do zjazdu ludzi, transportu materiałów i doprowadzania świeżego powietrza, a Wacław i wentylacyjny drugi to szyby wydechowe, którymi powietrze wraca na powierzchnię. Złoże udostępniono na poziomach 230, 465, 665 i 865 metrów, przy czym głównym poziomem transportowym jest poziom 665 metrów.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
1: Jak węgiel z tych ścian trafia ostatecznie na powierzchnię, a potem do odbiorców?
0: Pod ziemią kluczowe są przenośniki taśmowe. Trzy główne nitki transportowe prowadzą urobek do szybu wydobywczego Karol na poziomach 465 i 665 metrów, obsługując partie A wschód, A zachód, B i D. Transport pionowy odbywa się głównie szybami Wacław, Piotr i Bronisław. Ludzi i materiały przewozi kolej podziemna oraz kolejki spalinowe podwieszane. Dwie trasy przenośników taśmowych służą też do dwukierunkowego transportu załogi, co skraca czas dojścia do ścian.
1: A kiedy węgiel wyjedzie już na powierzchnię, co się z nim dzieje?
0: Trafia do zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Najpierw jest przesiewany i rozdrabniany, potem wzbogacany w cieczy ciężkiej zawiesinowej, która pozwala oddzielić węgiel od skały płonnej. Zawiesinę zagęszcza się w zagęszczaczu promieniowym typu Dorra, a koncentrat odwadnia. Cały transport odbywa się przenośnikami taśmowymi lub grawitacyjnie, a na każdym etapie kontroluje się jakość. Tak powstaje węgiel handlowy.
1: Kto jest głównym odbiorcą tego węgla?
0: Przede wszystkim energetyka zawodowa, czyli elektrownie i elektrociepłownie oraz przemysł. Węgiel jedzie do nich głównie koleją. Część trafia także do odbiorców indywidualnych, koleją i transportem samochodowym. Stabilne, dobre parametry surowca wzmacniają pozycję kopalni w polskiej grupie górniczej.
1: Za tym wszystkim stoją jednak konkretni ludzie. Jak ta skala i złożoność przekłada się na codzienność załogi?
0: To praca w bardzo wymagającym środowisku, z pełną świadomością licznych zagrożeń. Kluczowe są procedury, szkolenia, współpraca służb i wzajemne zaufanie. Systemy monitoringu wspierają ludzką czujność, ale jej nie zastąpią. Każdy zjazd pod ziemię to wejście w przestrzeń, gdzie liczy się doświadczenie i komunikacja. Kopalnia jest też ważnym pracodawcą w regionie, dający zatrudnienie tysiącom osób i współtworząc górniczą tożsamość Katowic, Mysłowic i okolic.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
1: Skoro znamy już burzliwe losy kopalni Mysłowice Wesoła, warto przyjrzeć się, jak ta historia odbija się w codziennym życiu ludzi związanych z tym miejscem. Dziś spróbujemy to uporządkować.
0: Kopalnia leży na pograniczu Mysłowic Wesołej i Katowic Murcek. W 1911 roku rozpoczęto budowę kopalni głębinowej, a w 1914 roku ruszyła pod nazwą Fürstengrube jako duża strategiczna inwestycja księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberga.
1: Czyli od razu poważna inwestycja, a nie mała, lokalna gruba, która dopiero z czasem się rozrasta.
0: Po I wojnie światowej i powstaniach śląskich w 1922 roku nazwę spolszczono na książę. Od 1 sierpnia 1925 roku do 1 stycznia 1929 roku książę był połączony z kopalnią Emanuel, dzisiejszą Murcki, a w 1931 roku, w czasie kryzysu, kopalnię unieruchomiono.
1: I wtedy pojawia się zaskakująca nazwa – Harcerska.
0: W 1937 roku nieczynnej kopalni nadano nazwę Harcerska jako symboliczny gest związany z polską tożsamością i ruchem harcerskim. Sama kopalnia nadal nie pracowała.
1: A potem przychodzi wojna i wszystko znowu się odwraca.
0: W 1940 roku kopalnię ponownie uruchomiono i wróciła nazwa Fürstengrube. 1 stycznia 1941 roku przejęła ją spółka Fürstengrube GmbH. I wtedy pojawia się najtrudniejszy fragment tej historii.
1: Chodzi o obóz koncentracyjny i pracę więźniów w kopalni.
0: Tak, w czasie okupacji siłą roboczą byli więźniowie podobozu w sąsiednich Ławkach, pracujący pod ziemią w skrajnie ciężkich warunkach. Wielu nie przeżyło, a dziś na terenie kopalni stoi pomnik ku czci ofiar obozu Fürstengrube. Ważne miejsce pamięci.
1: Ten pomnik przypomina, że za każdą toną węgla kryją się konkretne ludzkie historie.
0: Po wyzwoleniu wrócił książę, a od 1 stycznia 1946 roku znów harcerska. 1 stycznia 1947 roku harcerska została połączona z nowo wybudowaną kopalnią Wesoła i odtąd całość funkcjonowała już pod nazwą Wesoła.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
1: I tu pojawia się ciekawy wątek. Wesoła 1 i Wesoła 2.

0: Mi trochę jak nazwy dwóch części filmu.
1: W latach 1949 do 1953 kopalnia w budowie była odrębnym przedsiębiorstwem Wesoła II. 21 lipca 1952 roku Wesoła II oddano do eksploatacji, a dawna kopalnia harcerska dostała nazwę Wesoła I. Mieliśmy więc dwa powiązane ze sobą zakłady.
0: I znów długo to nie potrwało, bo po kilku latach wszystko połączono.
1: 1 stycznia 1954 roku Wesoła I i Wesoła II stały się jednym przedsiębiorstwem. Kopalnią węgla kamiennego Wesoła, dużą i nowoczesną jak na tamte czasy.
0: A potem przychodzi kolejna epoka polityczna i kolejna, mocno ideologiczna zmiana nazwy.
1: W 1967 roku kopalnię przemianowano na Lenin, na cześć przywódcy rewolucji październikowej. To był typowy gest tamtego systemu. Zakłady pracy miały podkreślać sojusz klasy robotniczej z władzą.

0: Odznaczono orderem sztandaru pracy pierwszej klasy, jednym z najwyższych odznaczeń dla zakładów pracy.
1: A potem przychodzi przełom polityczny i Lenin znika z nazwy, a nawet z pomnika.
0: W 1990 roku przywrócono nazwę Wesoła i usunięto pomnik Lenina z terenu kopalni. To był symboliczny koniec epoki i powrót do nazwy związanej z dzielnicą.
1: I w nowym systemie gospodarczym Wesoła radziła sobie całkiem dobrze. W pewnym momencie była nawet liderem.
0: W 1993 roku kopalnia weszła w skład katowickiego holdingu węglowego Spółka Akcyjna, a w 2006 roku była największą kopalnią w tym holdingu, z najwyższą wydajnością przeróbki, największym zatrudnieniem i operatywnymi zasobami, około 220 milionów ton węgla.
1: 220 milionów ton. To liczba, którą trudno sobie wyobrazić. A to jeszcze nie koniec, bo za chwilę do gry wchodzi kopalnia Mysłowice.
0: 1 stycznia 2007 roku Wesołą połączono z kopalnią Mysłowice, tworząc kopalnię węgla kamiennego Mysłowice Wesoła. Jeden z największych zakładów w Polsce i Europie. Połączenie miało obniżyć koszty i poprawić efektywność dzięki wspólnej infrastrukturze i zarządzaniu.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
1: Czyli to nie była tylko zmiana nazwy na papierze. Te kopalnie były ze sobą fizycznie połączone?
0: Tak, jeszcze przed konsolidacją łączyły je wyrobiska wentylacyjne. Po utworzeniu kopalni Mysłowice Wesoła, urobek z ruchu Mysłowice zaczął trafiać do ruchu Wesoła, gdzie skoncentrowano infrastrukturę przeróbczą, a Mysłowice pełniły głównie funkcję wydobywczą.
1: Wspomniałaś o ruchu. Co to znaczy w języku górniczym?
0: Ruch to część kopalni z własnymi szybami, infrastrukturą i załogą, ale w ramach jednego przedsiębiorstwa. W Mysłowice Wesoła były ruch Wesoła i ruch Mysłowice, każdy ze swoimi szybami wdechowymi i wydechowymi.
1: Czyli można powiedzieć, że jeden ruch oddychał przez drugi. Wszystko połączone.
0: Dokładnie. W 2016 roku wydobycie wyniosło około 2 miliony 923 tysiące ton węgla, a zasoby operatywne szacowano na około 232 miliony ton o niskiej zawartości siarki.
1: A potem doszły jeszcze zmiany właścicielskie.
0: 1 kwietnia 2017 roku kopalnię przejęła od katowickiego holdingu węglowego Polska Grupa Górnicza, która stała się największym producentem węgla kamiennego w kraju.
1: W tej historii są jednak nie tylko liczby i nazwy, ale też dramatyczne wydarzenia.
0: Tak, 6 października 2014 roku doszło do wybuchu metanu. Zginęło 5 górników, a 26 zostało rannych. Metan naturalnie występuje w pokładach węgla i gdy się nagromadzi oraz zapali, skutki są tragiczne.
1: Każdy taki wybuch to ogromny wstrząs dla załogi, rodzin, całego miasta. A to nie był jedyny dramat w tej kopalni.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Śląsk.
0: W lipcu 2015 roku doszło do silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. W rejonie epicentrum pracowało 5 pracowników firmy zewnętrznej Uran. 2 zostało poszkodowanych, jednego nie udało się uratować. To pokazuje, że pod ziemią pracują nie tylko górnicy z kopalni, ale też pracownicy firm usługowych.
1: Kilka tygodni wcześniej, 1 czerwca 2015 roku, teren dawnej kopalni Mysłowice wraz z szybem Łokietek przekazano do spółki restrukturyzacji kopalni. Ruch Mysłowice unieruchomiono, a głównym miejscem wydobycia stał się ruch Wesoła. Wstrząsy w tym rejonie pojawiały się jednak wielokrotnie w kolejnych latach.
0: W listopadzie 2017 roku wstrząs na głębokości 665 metrów ranił 9 górników. Tąpnięcie było odczuwalne nie tylko w Mysłowicach, ale też w okolicznych miastach, a w rejonie pracowało około 30 osób.
1: To są momenty, kiedy ziemia dosłownie się porusza, a pod ziemią trwa walka o bezpieczeństwo ludzi.
0: 10 listopada 2018 roku, również na głębokości 665 metrów, doszło do kolejnego wstrząsu. W rejonie było około 20 górników. Prawie wszyscy szybko wyjechali na powierzchnię. Jeden został przysypany skałami. Po długiej akcji ratowniczej wydobyto go na powierzchnię, ale nie żył. Miał 35 lat.
1: W statystykach to jeden górnik, ale za każdą taką liczbą stoi rodzina, przyjaciele, cała brygada.
0: I niestety te tragedie się powtarzają. 17 kwietnia 2024 roku na głębokości 865 metrów znów doszło do wstrząsu. W strefie zagrożenia było 14 górników. Jeden zginął, 8 zostało rannych. To bardzo świeże wydarzenie, które pokazuje, że mimo postępu technologicznego, górnictwo nadal wiąże się z dużym ryzykiem.
2: Historia miasta w Radiu SK Śląsk.
1: W takich momentach często pojawia się pytanie, dlaczego wciąż wydobywa się węgiel? Czy to ma sens, skoro jest tak niebezpiecznie?
0: To jest

0: Z jednej strony mamy transformację energetyczną i kwestie klimatyczne. Z drugiej, węgiel nadal odgrywa ważną rolę w polskim systemie energetycznym. Kopalnie takie jak Mysłowice Wesoła dostarczają węgiel o niskiej zawartości siarki i wysokiej kaloryczności. A do tego dochodzi aspekt społeczny. Tysiące miejsc pracy i całe miasta zbudowane wokół górnictwa.
1: I właśnie dlatego tak ważne jest, aby o tych kopalniach mówić nie tylko w kontekście liczb, ale też pamięci. O więźniach obozu Fürstengrube i górnikach, którzy zginęli pod ziemią.
0: Na terenie kopalni stoi pomnik ku czci ofiar obozu Fürstengrube. Są tablice pamiątkowe, rocznice, msze górnicze. To wszystko tworzy lokalną pamięć o tych, którzy zginęli w pracy.
1: A jeśli spojrzy się na samą listę nazw: Fürstengrube, Książę, Harcerska, Wesoła, Lenin, znowu Wesoła, to można prześledzić całą historię polityczną regionu.
0: Dokładnie. Fürstengrube to czasy, gdy Śląsk był częścią państwa niemieckiego. Książę i Harcerska – okres międzywojenny i pierwsze lata powojenne. Lenin – epoka Polski Ludowej. Powrót do Wesołej po 1990 roku symbolizuje odcięcie się od tamtego systemu i powrót do lokalnych, neutralnych nazw.
1: A na końcu mamy Mysłowice Wesoła. Nazwę, która brzmi jak kompromis między tradycją a ekonomią. Dwa miasta, dwa ruchy, jedna kopalnia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: 8 lat Prizero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
3: Chlup, chlup, czy ta armia rekinków to mój mąż i dzieciaczki? To wskakuje porobić wodne szlaczki. Ty też wskocz do wodnego świata rozrywki Nemo, bo u nas każdy odkrywa w sobie moc rekinka. Szczególnie w lecie, niezależnie od pogody. Mamy tyle wodnych atrakcji w cenie biletu, że aż miło. Nurkowanie, nauka pływania, animacje. Zapraszamy na Abba Party już 25 lipca i noc basenową 1 sierpnia. O, będzie wodny szał! Sprawdź na nemo-światrozrywki.pl. Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1.
4: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
7: I po reklamie.

0: SK Śląsk. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Domodel, Jade czy Lykke Li.

0: Żyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festiwal Praga. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Yeah.